0: Prezydent nie odpuszcza referendum klimatycznego. Jest nowy wniosek. To nie anomalia, mówią eksperci o pogodzie w Polsce. Rusza nowy sezon ekstraklasy, a wraz z nim nowe centrum VAR. Miriam Lipińska. Prezydent nie odpuszcza w sprawie referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył do Sejmu drugi wniosek, tym razem z nowym pytaniem. Poprzednie senatorowie odrzucili jako tendencyjne. Teraz prezydent twierdzi, że proponuje prostsze sformułowanie. Mówił o tym podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy na Podkarpaciu.
1: Jeśli senatowi nie odpowiadało pytanie, to przygotowaliśmy w kancelarii prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zupełnie inne, nowe pytanie. Proste pytanie. Czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
0: Referendum w nowej wersji miałoby się odbyć w niedzielę 27 września. Chłodne lato to nie anomalia, mówią eksperci. Wczoraj w większości kraju znów padał deszcz. Dziś maksymalnie termometry mają pokazać 22 stopnie. Tak będzie głównie na zachodzie kraju.

0: Mamy teraz pogodę, jaka była w okresie wakacyjnym w latach 90., mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: Nie jest wcale zimno, bo chociaż ostatnie lata przyzwyczaiły nas do skrajnych upałów, jest po prostu normalnie. To jest klimat polski, którym takie powietrze dość chłodne, północne, ono po prostu od czasu do czasu do nas wpływa.
0: Wysokie temperatury mają wrócić już w ten weekend. Na miesiąc do aresztu trafił egzaminator z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze. Roman U. usłyszał zarzut przyjmowania łapówek w zamian za pomoc w zdawaniu egzaminów. O wręczaniem łapówek podejrzanych jest 19 osób. Egzaminator nie przyznał się do zarzutów, może mu grozić nawet do 10 lat więzienia. Taka kara grozi też kursantom, którzy wręczyli łapówki. Zagranica. Powierzchnię blisko 5000 hektarów objął już pożar lasu w departamencie Gironde w południowo-zachodniej Francji. Z ogniem walczy około 800 strażaków, spłonęło kilka domów. Z zagrożonego terenu ewakuowanych zostało prawie 20 tysięcy mieszkańców i turystów. Ogień, prawdopodobnie wzniecony przypadkowo, pojawił się w środę wieczorem i rozprzestrzenił bardzo szybko w sosnowym lesie w popularnym regionie turystycznym Landy Gaskońskie. Teraz sport. Raków Częstochowa wygrał u siebie z Valletta FC 3-1 w pierwszym meczu drugiej rundy kwalifikacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Rewanż na Malcie odbędzie się 30 lipca. To będzie rewolucja w naszej piłkarskiej ekstraklasie. Sędziowie od wideoweryfikacji w zaczynającym się dziś nowym sezonie będą pracować z nowego centrum VAR w Warszawie. To 5 sal, w których arbitrzy mają do dyspozycji 30 monitorów dotykowych, mówią sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski i wiceprezes związku Adam Kaźmierczak.
2: 5 stanowisk VAR jest tutaj w naszym budynku na Bitwie Warszawskiej. Jeden pokój, który pewnie w przyszłości można też zaadaptować jako pomieszczenie kolejne.
3: Komfort pracy już jest niewspółmierny do tego, co było na stadionach. Niejednokrotnie pomieszczenie 2x2, gdzie wstawiło się komputer, laptopa i praktycznie nie było miejsca na nic.
0: Pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy o 18:00. Radomiak zagra w nim z Wieczystą. Dziś przeważnie pochmurno i deszczowo, zwłaszcza na południu i wschodzie, gdzie możliwe też burze. Na Podhalu maksymalnie 14 stopni, na Suwalszczyźnie i południowym wschodzie 19-20. Najcieplej na zachodzie, tam do 22 stopni.
4: Bonton Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Voseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
4: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
5: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
4: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
6: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
4: Materiał finansowany przez Partię Razem.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu.

0: Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
7: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: 79 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
2: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji.
4: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
8: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
9: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
10: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
14: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Płonie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
13: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
14: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
13: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
14: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
15: Słuchacie Bonton Radio.

0: Dziś znów zagrzmi, są ostrzeżenia przed burzami. Co dalej z PiS-em? W południe oświadczenie prezesa. Branża cukrownicza przeciwna podnoszeniu opłaty cukrowej. Miriam Lipińska. Uwaga na burzę. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla wschodniej Polski, konkretnie dla Podlasia, Lubelszczyzny, a także wschodnich powiatów Mazowsza i części Podkarpacia. W czasie burz mocniej popada do 30 mm deszczu. A w PiS-ie na razie cisza przed burzą. O północy minął termin ultimatum prezesa dla stronników Mateusza Morawieckiego, czyli czas na wybór: partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera. Zwolennicy Morawieckiego partyjnych lojalek nie podpisali, ale deklarują, że chcą zostać w PiS-ie. Szans na pojednanie wewnątrz partii nie widzi już posłanka Agnieszka Wojciechowska van Hoekelom.
1: Liczę na to, że się opamiętają, ale dużo nadziei w tym nie pokładam.
0: Więcej o przyszłości PiS-u dowiemy się zapewne w południe. Wtedy prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. Polskie służby do wszystkich informacji o ewentualnych zagrożeniach podchodzą z należytą powagą i stanowczością, zapewnia rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. A chodzi o ostrzeżenie ze strony MSZ Białorusi przed możliwym zamachem terrorystycznym na terytorium naszego kraju. Resort w Mińsku twierdzi, że zamach miałaby przygotowywać osoba skazana na Białorusi i pozbawiona niedawno przez polskie władze dodatkowej ochrony i prawa pobytu. A celem ataku według białoruskiego MSZ mają być niepełnoletnie dzieci mieszkającej w Polsce aktywistki, mającej białoruskie obywatelstwo. Branża cukrownicza mówi nie podniesieniu podatku cukrowego, chce tego Ministerstwo Finansów. To byłby kolejny cios dla branży zmagającej się już z wysokimi kosztami produkcji i importem cukru z zagranicy, obniżającym ceny, mówi Rafał Strachota.

0: Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego.
1: Nie widzimy tu osiągnięcia celu tego prozdrowotnego. Ten podatek ma na celu łatanie dziury budżetowej. Najbardziej odczują to konsumenci, kupując te produkty finalne. Chodzi oczywiście o napoje.
0: Po proponowanych przez resort zmianach maksymalna stawka opłaty cukrowej wyniosłaby 1,80 zł za litr. Budżetówka będzie musiała zacisnąć pasa. Ministerstwo Finansów mówi, że w najbliższych latach nie będzie pieniędzy na podwyżki pensji dla pracowników administracji publicznej. W przyszłym roku pensje mają wzrosnąć o 3%, ale związki zawodowe obawiają się, że zapowiedź zamrożenia podwyżek w kolejnych latach obejmie całą sferę budżetową, mówi przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Piotr Ostrowski.
2: Trudno tu rozgraniczać. Wskaźnik jest jeden, nie ma wskaźnika dotyczącego administracji, jest wskaźnik dotyczący państwowej sfery budżetowej. Bardzo, bardzo niepokojąca informacja. Setki tysięcy pracowników mają naprawdę bardzo nietęgie miny.
0: Ostrowski nie wykluczył jesienią protestów z powodu zapowiedzi zamrożenia wzrostu wynagrodzeń. Rekin, żarłacz biały zauważony w pobliżu znanego portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku. W czwartek dużych rozmiarów rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego nagrano krótki film. Dla plaż w rejonie kurortu wydano już ostrzeżenie. Obecność żarłacza białego u brzegów Portugalii to rzadkość.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Krasnostawska policja zaprasza w niedzielę na rodzinny piknik policyjny z okazji Święta Policji. Wydarzenie rozpocznie się o 13:00 na placu 3 maja. W programie są pokazy, atrakcje dla rodzin i oferty różnych instytucji. O szczegółach w lokalnych wiadomościach za niecałe pół godziny. W pełnym wydaniu także o sukcesie studentów Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, którzy zdobyli 2 medale podczas 54. Mistrzostw Polski w lataniu precyzyjnym juniorów. Łącznie 5 reprezentantów uczelni znalazło się w najlepszej 7 zawodów. A reprezentanci chełmskiego klubu Morsów zakończyli ponad 1000-kilometrowy rajd charytatywny po Polsce. Marcin Dadas i Krzysztof Dąbrowski pomogli zebrać ponad 100 tysięcy złotych na leczenie Szymka Zelenta. O swojej wyprawie opowiedzą w wiadomościach, a pełną opowieść usłyszycie także w sobotnim wydaniu magazynu weekendowego.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, na wschodzie dodatkowo burze, ale przejaśnień też nie zabraknie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie przez 20 na Pomorzu, do 21 na Mazowszu i 22 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Dzień dobry. Piątek to taki dzień tygodnia, który ma własną atmosferę. Niby jeszcze wszystko działa normalnie, ale gdzieś w tle pojawia się już myśl, że za chwilę można trochę zwolnić, odetchnąć i zrobić miejsce na rzeczy przyjemniejsze. Jedni planują wyjazdy, inni nadrabiają zaległości, a jeszcze inni po prostu czekają na moment, kiedy można będzie powiedzieć: dobra, teraz czas dla mnie. Ale najważniejsze w tym wszystkim, że zaczynamy razem. Kamil Bukowski, witam i ruszajmy razem w ten piątek.

0: Piątek, 24 dzień lipca, słońce postanowiło nie marnować czasu i zameldowało się już o 4:45, a dyżur kończy dopiero o 20:39. To oznacza, że mamy prawie 16 godzin dnia. Tyle czasu spokojnie wystarczy, żeby zrobić wszystko, co zaplanowaliście. Albo dorzucić coś do listy. Czemu nie? Imieniny obchodzą dziś m.in. Krystyny, Kingi, każdy jeden Wiktor i każda Olga. Wszystkiego najlepszego, a w kalendarzu świąt nietypowych też jest tłoczno, bo mamy dzień policjanta, więc wszystkim funkcjonariuszom życzymy spokojnej służby i samych rozsądnych kierowców i dobrych nastrojów przy zatrzymaniu. Drodzy policjanci, najlepszego. Jest też dzień pszczółki Mai, czyli bohaterki, która udowodniła całemu pokoleniu, że nawet owad może mieć bardzo bogate życie towarzyskie, a wszystko to było okraszone pięknie wyśpiewanym przebojem przez Zbigniewa Wodeckiego. No i jeszcze Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości. Brzmi romantycznie, choć dobrze pamiętać, że serduszko wysłane w wiadomości nie zastąpi tego prawdziwego.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: reklama.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj. Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731-332-133.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
6: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
5: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
7: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
5: Materiał finansowany przez Partię Razem.
8: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.

0: Ostatnio mieliśmy okazję przekonać się, że piłkarskie emocje potrafią kosztować fortunę, ale FIFA postanowiła pójść o krok dalej i sprzedawać trawę. Spokojnie, te ze stadionu. Po ostatnim finale mundialu do sprzedaży trafi 2026 fragmentów murawy z boiska stadionu MedLife, każdy zamknięty w eleganckiej kostce żywicy, z grawerem daty, wyniku finału i nazwą stadionu. Cena? Około $450. A dla tych, którym sama trawa nie wystarczy, będą jeszcze edycje z oficjalną piłką meczową. No jednak Amerykanie to rekiny biznesu. Ale w sumie to jest świetny dowód na to, że wartość przedmiotów bardzo rzadko tkwi w samym przedmiocie, bo gdyby tę samą kępkę trawy skosić spod bloku, skończyłaby najwyżej w worku na odpady. Tutaj widzimy, że liczy się historia, bo czasem najdroższa na świecie okazuje się nie złota moneta czy diament, tylko kawałek boiska, na którym ktoś strzelił gola, którego kibice nigdy nie zapomną. Szczególnie kibice Argentyny.
1: 104,9 Bonton Radio. Come here.

0: elegańskim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
1: Eco Taxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Eco Taxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Eco Taxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
6: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie, zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
5: Wash Park, Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
6: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
7: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
8: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
10: Reklama. Czas sprawdzić, co dzieje się najbliżej nas, bo czasem najważniejsze informacje nie pojawiają się w światowych nagłówkach, tylko dotyczą miejsc, które mijamy każdego dnia. Przed nami najnowsze wiadomości lokalne na 104,9 FM w Radiu Bonton.
11: To są lokalne wiadomości Radia Bonton o 7.30. Eliza Kudalska-Nowoset. W najbliższą niedzielę mieszkańcy Krasnego Stawu i okolic będą mogli wspólnie świętować Święto Policji. Przygotowano rodzinny piknik policyjny, który odbędzie się na placu 3 maja w godzinach 13:15.
12: Przygotowaliśmy wiele atrakcji dla całych rodzin. Będzie można obejrzeć z bliska policyjne radiowozy i motocykle, spotkać psa służbowego, porozmawiać się z policjantami o bezpieczeństwie, a także bezpłatnie oznakować swój rower. Dla najmłodszych uczestników przygotowaliśmy strefę zabawy z dmuchańcami i animatorem. Nie zabraknie również lodów i popcornu. Zapraszamy całe rodziny do wspólnego świętowania Dnia Policji w Krasnym Stawie. Będzie to doskonała okazja, aby bliżej poznać pracę policjantów i spędzić niedzielę na popołudnie w miłej atmosferze. Serdecznie zapraszamy.
11: Zachęca podkomisarz Anna Huszcza, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krasnym Stawie. Do pikniku włączy się także krasnostawski sanepid. Na jego stoisku będzie można dowiedzieć się więcej o profilaktyce zdrowotnej, bezpieczeństwie, przekonać się też, jak alkohol i środki odurzające wpływają na percepcję, korzystając z alko- i narkogogli. Studenci Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie odnieśli duży sukces podczas 54. Mistrzostw Polski w lataniu precyzyjnym juniorów. Odbyły się na lotnisku w Toruniu. Reprezentanci chełmskiej uczelni zdominowali czołówkę klasyfikacji, zdobyli dwa miejsca na podium i uplasowali aż 5 zawodników w najlepszej 7 kraju. Tytuł wicemistrza Polski juniorów wywalczył Michał Kaczor, który zajął 2 miejsce. Na 3 stopniu podium stanął Edward Gąsior. Tuż za medalistami uplasowali się Kacper Sokół, Jan Kawecki i Mateusz Poloczek, zajmując odpowiednio 4., 5. i 7. miejsce. Bardzo dobrze studenci PANS zaprezentowali się również w konkurencji precyzyjnych lądowań. 2. miejsce zajął tym razem Kacper Sokół, 3. Michał Kaczor, a w czołowej 7. znaleźli się także pozostali reprezentanci uczelni. Tegoroczne mistrzostwa organizowane przez Aeroklub

0: Pomorski poprzedziły dwudniowe konsultacje treningowe, podczas których zawodnicy doskonalili umiejętności nawigacyjne i poznawali rejon lotów.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Dwóch reprezentantów chełmskiego klubu Morsów, Marcin Dadas i Krzysztof Dąbrowski, zakończyło ponad 1000-kilometrowy rajd po Polsce, podczas którego nagłaśniali zbiórkę pieniędzy na rzecz leczenia Szymka Zalęta. Przez ponad tydzień podróży spotkali się z olbrzymią życzliwością, dobrymi sercami i zgromadzili na leczenie chłopca ponad 100 tysięcy złotych.
2: Bardzo życzliwi byli młodzi ludzie. Muszę pochwalić, bo byliśmy zdziwieni. Wychodzili, szczytywali kod QR, dopytywali się, co to za zbiórka. Chcieliśmy na przykład kupić magnesy dla Szymka, żeby miał tam jakiś prezent. Dziewczyna spytała się mnie, dla kogo to jest. Ja mówię, że dla tego chłopca, dla którego zbieramy tutaj, a nie to jak dla niego, to ja nie chcę żadnych pieniędzy, niech to idzie dla Szymka.
3: W Szczecinie podeszła rodzinka taka z kampera.
2: Dopytywali się nas, skąd jesteśmy, co robimy.
3: Dokąd jedziemy.
2: Ten pan nas odnalazł, rzucił tam zdjęcie z nami sobie na Facebooku, udostępnia na swojej stronie zbiórkę tam w Kielcach, to wiemy. Także takich przykładów jest bardzo dużo.
0: Zbiórka pieniędzy na leczenie Szymka nadal jest wspierana przez chełmski klub Morsów, a szczegóły na ten temat można znaleźć na ich profilu w mediach społecznościowych. Od 1 sierpnia chełmskie linie autobusowe uruchomią nową linię numer 5. Trasa połączy pętlę przy ulicy Jagiellońskiej ze szpitalem, prowadząc m.in. przez Wolwinów, ulicę Kosynierów, Hrubieszowską, Plac Gdański, Lubelską, Rejowiecką i Szpitalną. W związku z uruchomieniem tej nowej linii powstaną również 3 nowe przystanki w obu kierunkach: Wolwinów-Klonowa, Wolwinów-Gajowa oraz Kosynierów. Dzięki temu mieszkańcy tej części miasta zyskają lepszy dostęp do komunikacji miejskiej. Autobusy linii numer 5 będą kursowały w dni powszednie przez cały rok oraz w soboty.
1: Bon Ton na lato.

0: A teraz zaglądamy na drogi. Poranny ruch potrafi być trochę jak układanka. Każdy chce dotrzeć na miejsce, każdy wybiera swoją trasę, a czasem wystarczy jeden element w złym miejscu i cały zaczyna działać wolniej i sypać się jak domek z kart. Marcin Petruk sprawdza, gdzie jedzie się spokojnie, gdzie trzeba uważać i co warto wiedzieć przed wyjazdem. Już teraz informacje z dróg.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Przełom lipca i sierpnia to ten czas w roku, kiedy najwięcej Polaków decyduje się na zagraniczny wyjazd na urlop własnym samochodem. O ile większość pamięta o tym, żeby sprawdzić stan pojazdu przed wyruszeniem w trasę, o tyle znacznie mniej postanawia przygotować się do tego pod kątem sprawdzenia przepisów obowiązujących w innych krajach. A niekiedy można się naprawdę niemiło i kosztownie zaskoczyć. Limity prędkości to podstawa, bo w części krajów nawet kilka kilometrów na godzinę za szybko może uszczuplić konto o kilka stówek, już po przeliczeniu na złotówki. I właśnie przez to polscy kierowcy karani są za granicą najczęściej. Inną częstą przyczyną jest natomiast korzystanie z nawigacji innej niż fabryczna, czyli przede wszystkim w telefonie, co w części państw jest zabronione, tak jak sam fakt umieszczania komórki na uchwycie na szybie czy innym miejscu wewnątrz auta.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608-340-730.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
4: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarki.

0: Prężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Dwoseba w promocji po 25,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement z diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama. Bonton na lato.

0: minut i za 10 minut kolejny przegląd najważniejszych wydarzeń. Sprawdzimy informacje z kraju i ze świata, zajrzymy do lokalnych tematów oraz zobaczymy, co przygotowała pogoda. No bo umówmy się, nawet najbardziej spontaniczny plan dobrze mieć czymś podparty. Choćby wiedzą, czy parasol zostaje w domu, czy jednak jedzie z nami. Najważniejsze informacje już za 10 minut.
1: Słuchacie Ponton Radio. Let me tell you.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt z Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
7: Reklama. Bonton.

0: Prezydent forsuje pomysł referendum klimatycznego, wraca z nowym pytaniem. Będzie podatek od cyfrowych gigantów. A na koniec o aplikacji, która pomaga studentom znaleźć idealne mieszkanie na wynajem. Miriam Lipińska. Prezydent nie rezygnuje z referendum klimatycznego. Karol Nawrocki złożył w Senacie drugi wniosek z nowym, jak twierdzi, neutralnym pytaniem. Wcześniejszą wersję referendalnego pytania senatorowie odrzucili, twierdząc, że jest tendencyjne. Nowe brzmi:
1: czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej?
0: Mówi prezydent i zwraca się do Senatu.
1: Pytanie jest proste. Nic nie sugeruje. Do niczego się nie odnosi. Teraz jest pytanie do Senatu. Czy jest pani marszałek, panie i panowie senatorowie za tym, żeby dać głos narodowi w sprawie Zielonego Ładu i podatków ETS?
0: Prezydent proponuje, by głosowanie odbyło się 27 września. Ostatnie słowo należy jednak do Senatu. Na początku przyszłego tygodnia Ministerstwo Cyfryzacji ma pokazać projekt ustawy w sprawie podatku cyfrowego. Będą nim objęci giganci technologiczni, którzy generują w Polsce 25 milionów złotych przychodu. Podatek w wysokości 3% obejmie zyski m.in. z reklam na platformach, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: Jeżeli ktoś czerpie miliardowe zyski z polskiego rynku, a w żaden sposób nie dokłada się do rozwoju gospodarki Polski, powinien płacić taki podatek, ponieważ to jest wypełnienie luki systemowej, która powstała ze względu na nowe modele biznesowe.
0: Firmy, które zainwestują w Polsce, będą mogły liczyć na ulgi w podatku cyfrowym. Gminy nie są przygotowane na szybko rosnące potrzeby seniorów, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Z jej raportu wynika, że choć wydatki na opiekę nad osobami starszymi rosną, wsparcie jest najczęściej udzielane dopiero wtedy, gdy senior sam o nie poprosi. Na dodatek większość gmin nie monitoruje sytuacji seniorów, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
3: W ponad 12% gmin wiejskich i miejsko-wiejskich seniorzy nie mieli dostępu nawet do podstawowych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
0: Dlatego samorządowcy z Unii Miasteczek Polskich chcą zbudowania systemu informacji senioralnej na wzór systemu oświatowego, by mieć dane o seniorach wymagających wsparcia, mówi prezes zarządu Unii Grzegorz Cichy.
4: Ten system informacji ma dać nam na przykład wiedzę o tym, że mamy osoby ze szczególnymi potrzebami.

0: takich danych nie dostaniemy.
1: NIK apeluje do gmin, by lepiej monitorowały sytuację osób starszych i przygotowały usługi opiekuńcze na przyszłe potrzeby. Pomaga znaleźć współlokatorów i mieszkanie pasujące do budżetu, lokalizacji, stylu życia i charakteru użytkownika. Mowa o aplikacji stworzonej przez studentów uczelni z Wrocławia. Podczas rejestracji użytkownik wypełnia krótką ankietę i odpowiada na kilka pytań. Na przykład o to, czy jest rannym ptaszkiem, czy raczej nocnym markiem, ale też jaką dzielnicę preferuje i ile może zapłacić za wynajem. Apka o nazwie Rent Friends działa na razie tylko w stolicy Dolnego Śląska, ale jej twórcy już pracują nad wdrożeniem jej w innych akademickich miastach.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
1: Dziś znów temperatury umiarkowane od 19 stopni na Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 20 na Pomorzu, Podlasiu i Śląsku, 21 na Mazowszu, do 22 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, dodatkowo na wschodzie burze.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
3: Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: 104,9 FM, Radio Bonton mówi dzień dobry wszystkim, którzy właśnie dołączają. Jeśli poranek jeszcze próbuje Was dogonić, spokojnie, macie nas. Informacje, muzykę i ciekawostki, które przydadzą się podczas codziennych obowiązków. Także zostańcie z nami, namawiam Was z całą serdecznością, Kamil Bukowski.

0: Reklama.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
4: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
5: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
6: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
5: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
7: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
5: Materiał finansowany przez Partię Razem.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny.
9: Codziennie to się opłaca.

0: dziś. Ser Gouda Blok 1 kilo Pilos. Cena przed obniżką 29,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. I wszystkie lody na patyku, w rożku i lodowe kanapki do 220 ml. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl. To się opłaca.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Reklama. Bonton na lato.
6: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
7: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
8: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego?, w którym razem odkrywamy niezwykłe tajemnice świata. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Zuzia.
9: Dlaczego świat jest kolorowy, a nie szary?
8: Zuziu, jakie to piękne pytanie. Rozejrzyjcie się dookoła. Zielona trawa, niebieskie niebo, czerwone maki, żółte słoneczniki, brązowa kora drzew i motyle, które wyglądają tak, jakby ktoś pomalował je wszystkimi kredkami świata. Ale czy wiecie, że tak naprawdę światło słoneczne wygląda na białe? A w środku tego białego światła ukryte są wszystkie kolory tęczy. Naprawdę, można je zobaczyć po deszczu, kiedy na niebie pojawia się tęcza. To właśnie wtedy światło rozdziela się na wiele różnych barw. Ale dlaczego jabłko jest czerwone, a liść zielony? Wyobraźcie sobie, że każdy przedmiot ma swoją ulubioną farbę. Kiedy pada na niego światło słoneczne, większość kolorów zatrzymuje dla siebie. Jeden kolor odbija i wysyła prosto do naszych oczu. Niesamowite i magiczne. Liść odbija kolor zielony. O tym mówiłam już wcześniej. Pomidor czerwony, cytryna żółty, a borówki piękny granatowy. I właśnie dlatego widzimy je w takich kolorach. Ale jest jeszcze ktoś bardzo ważny. Nasze oczy. W ich środku znajdują się maleńcy pomocnicy, które rozpoznają kolory. Dzięki nim wiemy, że coś jest czerwone, zielone czy niebieskie. Mózg błyskawicznie odczytuje te informacje i pokazuje nam kolorowy świat. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że nie wszystkie zwierzęta widzą świat tak samo jak my? Psy rozróżniają mniej kolorów niż ludzie, za to pszczoły potrafią dostrzegać specjalne kolory ukryte w kwiatach, których my w ogóle nie widzimy. Dzięki nim łatwiej znajdują nektar. Każde zwierzę ogląda więc świat trochę inaczej. A gdyby wszystko było szare, trudniej byłoby odróżnić dojrzałą truskawkę od zielonego liścia. Kwiatom byłoby trudniej zaprosić pszczoły do odwiedzin, a nam pewnie trudniej byłoby zachwycać się zachodzącym słońcem czy kolorową tęczą. Kolory pomagają ludziom, zwierzętom i roślinom każdego dnia. A więc odpowiedź na pytanie Zuzi brzmi: świat jest kolorowy, ponieważ światło słoneczne zawiera wiele barw, a różne przedmioty odbijają różne kolory do naszych oczu. Dzięki temu możemy podziwiać wszystkie piękne kolory wokół nas. Dziękuję Ci, Zuziu, za pytanie, które przypomniało mi, jak niezwykły jest nasz świat. I teraz może Wy też patrzycie czasem na coś i zastanawiacie się, a dlaczego? Nie przestawajcie zadawać pytań. Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już wkrótce wspólnie poszukamy odpowiedzi właśnie na Wasze pytania. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się po weekendzie. Pa!
6: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Hełm Lwowska 13R.

0: Są miasta, które z odpadów robią problem, a są też takie, które robią stok narciarski. W Kopenhadze działa Copenhill, elektrociepłownia, która rocznie zmienia setki tysięcy ton odpadów w energię dla około 150 tysięcy domów i to już robi wrażenie, ale najlepsze jest to, że na jej dachu można jeździć na nartach, wspinać się po najwyższej sztucznej ściance świata albo po prostu pójść na spacer. To trochę tak, jakby ktoś postawił centrum rekreacyjne na wielkim silniku miasta i nagle okazuje się, że komin nie musi być symbolem smogu, tylko pomysłowości. A jak wiadomo, dobry projekt to taki, który sprawia, że śmieci przestają być końcem historii, a stają się początkiem całkiem niezłej, nawet nieco elektryzującej przygody.
1: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie.

0: U Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
5: Teraz sprawdzamy sportowe wydarzenia z naszego regionu. Wyniki, emocje, przygotowania i historie ludzi, którzy każdego dnia pracują na tym, żeby być coraz lepszymi. Marcin Petruk zna taki i przygotował najważniejsze informacje ze świata lokalnego sportu. Już teraz na 104.9 FM.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Hubert Sidorok i Szymon Szymonowicz, zapaśnicy cementu Gryfa Chełm, wrócili już do Polski z Armenii, gdzie brali udział w międzynarodowym zgrupowaniu. Szkolenie poprzedził turniej, w którym wymierzyli się z reprezentantami gospodarzy oraz Iranu, mówi trener Krzysztof Gajek.
7: Zawodnicy pracowali nad aspektami siłowymi i wytrzymałościowymi i właśnie z innymi kadrami, bo spotkali się tam z zawodnikami z Estonii, Armenii, Stanów Zjednoczonych, Finlandii oraz Kataru. Także był to taki międzynarodowy kamp, który wzmocni naszych zawodników przed kolejnymi startami, bo już 1 sierpnia kolejny sprawdzian, tym razem w turnieju na Litwie, zakończony też dwutygodniowym międzynarodowym kampem, na którym chłopaki będą szlifować aspekty techniczne i taktyczne przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w październiku.
6: Pierwsza połowa sierpnia będzie również aktywna dla dwóch reprezentantek cementu Gryfa Chełm, Ankaliny Pacurkowskiej i Olgi Padoszyk. Obie wezmą udział w międzynarodowym zgrupowaniu w Stambule, również doskonaląc formę przed drugą częścią sezonu. Dziś o 11:00 piłkarze Chełmianki czeka ostatni sprawdzian formy przed nowym sezonem w trzeciej lidze. Zespół prowadzony przez Ireneusza Pietrzykowskiego zmierzy się w Krasnym Stawie z Ładą Biłgoraj.
8: Kończymy ten przedostatni mikrocykl. No na pewno już teraz więcej powiedzi, coraz więcej w głowie już tego składu, który wyjdzie na ligę. Natomiast no, praca i jeszcze raz praca, także tu się nic nie zmienia.
6: Mówił szkoleniowiec Biało-Zielonych. Pierwsze spotkanie ligowe Chełmianka zagra 1 sierpnia na wyjeździe i zmierzy się z Pogonią Sokołem Lubaczów. Jutro chełmscy biegacze spotkają się w Parku na Górce, aby wspólnie pokonać 5 km w ramach 337 odsłony lokalnego parkranu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga tylko wcześniejszej rejestracji na stronie wydarzenia, co umożliwia śledzenie swoich wyników także w innych lokalizacjach w kraju i za granicą, mówi Józef Wójcik, koordynator chełmskiego parkranu.
9: Pierwszy start był 30 czerwca 2018 roku. Wystartowało 30 osób i od tej pory mieliśmy tylko jedną edycję, w której było więcej. No i dzięki tej imprezie jednoczymy się biegowo, a jednocześnie jest to także promocja miasta, bo mamy parkrunnerów z innych miejscowości, a nawet całego świata.
6: Początek sobotniego biegania o godzinie 9.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
10: Bonton na lato.

0: Wróćmy nad jeziora, śpiewał klasyk, ale my wracamy jeszcze na drogi. Jeżeli właśnie nie jesteście za kierownicą, to dobry moment, żeby sprawdzić, czy wszystko idzie zgodnie z planem. Kilka aktualnych informacji może sprawić, że podróż będzie spokojniejsza, a cel pojawi się szybciej niż pierwsza myśl. Może jednak trzeba było wyjechać wcześniej? Marcin Petruk sprawdza sytuację.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Wrócił temat obowiązkowych badań lekarskich dla seniorów, który od dłuższego czasu budzi emocje i to wśród kierowców w każdym wieku. Finalnie Parlament Europejski zdecydował, że każdy zmotoryzowany, który skończy 65 lat, będzie mógł mieć skróconą ważność prawa jazdy. Będzie, bo wprowadzenie obowiązkowych badań lekarskich, które o tym zadecydują, będzie zależne od danego państwa wspólnoty. Ważność uprawnień wyniesie 15 lub 10 lat, jeżeli dokument będzie pełnił funkcję dowodu tożsamości. W przypadku samochodów ciężarowych i autobusów termin ten to 5 lat. Możliwość wprowadzenia tych zasad ma wejść w życie na przełomie lat 2028-2029. Jedną z głównych przyczyn takiego rozwiązania jest wizja zredukowania śmiertelnych zdarzeń na drogach Unii do zera do 2050 roku. A seniorzy zostali wzięci pod lupę na pierwszy ogień, ponieważ w zeszłym roku byli grupą wiekową powodującą najwięcej wypadków i kolizji. Widać to także w statystykach polskiej policji, z których wynika, że w 2025 roku zmotoryzowani po 60 byli winni w ponad 19 tysiącach zdarzeń, w których 4327 osób zostało rannych, a 339 zginęło.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem ze skórą, włosami lub niepokojącymi znamionami? Lekarz specjalista, dermatolog, wenerolog Dorota Urbankiewicz zaprasza na konsultacje dermatologiczne dla dzieci i dorosłych. Oferujemy badania znamion dermatoskopem, trichoskopię skóry głowy i leczenie łysienia oraz zabiegi dermatochirurgiczne, laser CO2 i krioterapię. Umów się na wizytę 512 835 211. Dentado Chełm, ulica Rejowiecka 117. Pełna oferta na stronie dentado.pl.
3: Gepard Service Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej, przez precyzyjną elektrykę, aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Service Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 62 10 11.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
8: Bonton na lato.

0: sobą. Pierwszy etap poranka, więc czas na kolejną porcję tego, co ważne, ciekawe i warte zapamiętania. Więc już za 10 minut na 104,9 FM w Radiu Bonton najważniejsze informacje, no bo każdy dzień przynosi setki informacji, ale naszym zadaniem jest wyłowić te, które naprawdę mają znaczenie. Takie, które mogą nas czegoś nauczyć, zaskoczyć albo po prostu sprawić, że przy śniadaniu pojawi się kolejny temat do rozmowy. Zaglądamy do kraju, świata i naszego najbliższego otoczenia. Już za 10 minut, punktualnie o 9. Najważniejsze wiadomości.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Świeże wiadomości, super tygodnia, codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
4: Po czym poznasz udany poranek? Po zapachu świeżo parzonej kawy. Do soboty kawa mielona Mokka Fix Gold Woseba w promocji po 25,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena przed obniżką 37,99. Najniższa cena z 30 dni 26,99. Dino. Najbliżej Ciebie.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Reklama. Bonton Radio.

0: Ceny paliw konsekwentnie idą w górę. Jakie są prognozy? Frekwencyjny rekord podczas rekrutacji na uczelnie medyczne. Zajrzymy też do Gdańska. Jego centrum opanowują kupcy. Jutro rusza jarmark Świętego Dominika. Miriam Lipińska. Benzyna kosztuje już średnio 7,30 zł za litr, a olej napędowy 7,64 zł. Eksperci nie pozostawiają złudzeń przez wciąż napiętą sytuację na Bliskim Wschodzie. Ceny paliw nadal będą szły w górę, mówi analityk rynku paliw Jakub Bogucki z epetrol.pl.
1: Wyraźna zmiana będzie zapewne faktem, zwłaszcza w przypadku diesla. Ona będzie mocniej odczuwalna, bo diesel w hurcie dużo szybciej drożeje. Perspektywa kolejnego tygodnia to jest, myślę, jakieś 20 nawet groszy więcej.
0: Tylko Autogaz niespodziewanie potaniał w ostatnich dniach o kilka groszy, ale w tym przypadku analitycy też wieszczą wkrótce cenowe odbicie. Co dalej z PiS-em? W południe wszystko będzie jasne. Właśnie wtedy oświadczenie ma wygłosić prezes Jarosław Kaczyński. O północy minął termin ultimatum, jakie postawił on blisko 40-osobowej grupie zwolenników Mateusza Morawieckiego, które brzmiało: członkostwo w PiS-ie albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus. Zwolennicy byłego premiera się nie ugięli i nie podpisali partyjnych lojalek. Co to oznacza z punktu widzenia ich politycznej przyszłości, mówi Robert Telus z PiS-u.
2: Nie podporządkowali się pod decyzję i z automatu powinni wyszli po prostu z partii.
0: Wczorajsze blisko 3-godzinne spotkanie ostatniej szansy Kaczyński-Morawiecki nie przyniosło przełomu, a przybliżyło rozłam. Tegoroczna rekrutacja na uczelniach medycznych jest rekordowa i to pomimo, że Ministerstwo Zdrowia przyznało w tym roku wyższe limity przyjęć na medycynę. W skali kraju przybyło ponad 200 miejsc na studia lekarskie. A powodów jest kilka. Młodych kusi wizja możliwych rekordowych zarobków, o których ostatnio głośno, ale to też kwestia tego, że kierunek lekarski po raz pierwszy oferuje aż 39 uczelni, a o indeksy rywalizuje podwójny rocznik maturzystów.
3: Odnotowaliśmy 20% wzrost liczby aplikacji w stosunku do roku ubiegłego. Od wielu lat najpopularniejszym kierunkiem studiów jest stomatologia. W tym roku o jedno miejsce na tym kierunku ubiegały się aż 24 osoby.
0: Przyznaje Joanna Orłowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. By dostać się w tym roku na medycynę, na przykład na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w rekrutacji trzeba było zdobyć co najmniej 180 na 200 możliwych punktów. Jutro w południe w Gdańsku ruszy jarmark Świętego Dominika. Rozpocznie się od symbolicznego przekazania kluczy do miasta kupcom. W tym roku z powodu remontów w centrum miasta jest kilka zmian organizacyjnych. Między innymi sprzedawcy antyków na jarmarku zostali przeniesieni z długich ogrodów na targ węglowy, mówi prezes Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
4: Więc w liczbach jest trochę mniejszy, 715 wystawców, ale to jest to, o czym zawsze stawialiśmy. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
0: Tradycyjnie po ceremonii otwarcia ulicami Gdańska ruszy kolorowa parada, która przejdzie od fontanny Neptuna aż do skweru Heweliusza.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: 115 punktów widnieje już na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, a 5 pojawiło się po ostatniej dobie, w tym jedno w naszym województwie. 31-latka jadąca przez Łomazy w powiecie bialskim straciła panowanie nad Audi, uderzyła w drzewo i wypadła z pojazdu. Instytut Meteorologii.

0: GIE Gospodarki Wodnej ostrzega, że dziś nad naszym województwem mogą przejść ulewne burze i lokalne opady gradu. Temu wszystkiemu może towarzyszyć silny wiatr, w porywach sięgający nawet do ponad 65 km na godzinę. Dziś startuje czwarta edycja Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie została poprowadzona przez województwo lubelskie i nasz region. W jutrzejszym, drugim etapie najlepsze rodzime i zagraniczne kolarki wystartują z Łudawy, aby po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 9.30.
1: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: Na wschodzie burze, w pozostałych regionach przelotny deszcz, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce, przez 20 na Pomorzu i Śląsku, 21 na Mazowszu, do 22 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku.
1: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
3: Bonton na lato.
4: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
5: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
6: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: W imieniu swoim i moich redakcyjnych kolegów witamy wszystkich, którzy są z nami od tej godziny. Piątek powoli pokazuje swoje najlepsze oblicze, tempo trochę spokojniejsze, uśmiech trochę łatwiej nam przychodzi, a plany na później coraz ciekawsze. I niech tak zostanie, a wy zostańcie z nami na 104,9 FM. Kamil Bukowski, jeszcze raz witam serdecznie i gwarantuję, sporo jeszcze przed nami.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
4: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
6: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
7: Goździkowa.

0: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab wieprzowy z polskiej hodowli cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99.

0: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. Bonton na lato.

0: Mydło lubi zabawę wchowanego pod wodą.
1: Dobra, już nie śpiewam, ale właśnie o mydle będzie teraz mowa, bo okazuje się, że ta dziecięca piosenka jest bardziej naukowa niż mogłoby się wydawać. Bo mydło wcale nie jest zawodowym zabójcą bakterii, ono jest bardziej ochroniarzem. Otacza brud, tłuszcz i drobną stroję, a potem elegancko wyprowadza je z naszych rąk razem z koleżanką wodą. Bez awantur i bez pościgu. Mało tego, nie każde mydło, które kupujemy, jest prawdziwym mydłem. Często syntetyczne detergenty, a te najbardziej luksusowe, potrafią dojrzewać miesiącami. To zupełnie jak dobry ser czy

0: wino, no i są też kostki, które pływają na wodzie i powstały przez zwykłą pomyłkę, bo ktoś za długo mieszał masę produkcyjną. Czyli wychodzi na to, że zwykła kostka mydła ma bogatszą historię niż niejeden celebryta, bez urazy oczywiście. I chyba właśnie dlatego mówi się, że najprostsze rzeczy bywają najbardziej niezwykłe. Zwłaszcza jeśli od tysięcy lat robią dokładnie to samo i wciąż nie wyszły z mody.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Prevbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Prevbet, Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100.
6: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
7: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
6: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
8: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian...
6: Europejskiej przy skateparku.
8: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
6: Materiał finansowany przez Partię Razem.
9: Takie smaczne, takie wyjątkowe.

0: Grają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Płonie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
1: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
0: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
0: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. Czas na informacje z naszego regionu, to tutaj. Dzieją się sprawy, które dotyczą nas najbardziej. Wydarzenia, inwestycje, decyzje i historie ludzi, których spotykamy każdego dnia. Sprawdzamy, co słychać najbliżej nas w wiadomościach lokalnych na 104.9 FM.
3: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. 115 punktów widnieje już na policyjnej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, a 5 pojawiło się po ostatniej dobie, w tym jedno w naszym województwie. 31-latka jadąca przez Łomazy w powiecie bialskim straciła panowanie nad Audi, uderzyła w drzewo i wypadła z pojazdu. Mimo podjętej reanimacji życia kobiety nie udało się uratować. Przełom lipca i sierpnia to ten czas wakacji, kiedy wyjazdów, przede wszystkim tych urlopowych, jest najwięcej, dlatego policja apeluje o rozsądek za kierownicą, zapowiadając więcej kontroli. Dotychczas najczęstszymi powodami śmiertelnych wypadków niezmiennie są prędkość i alkohol, ale coraz częściej wynikają one również z nieuwagi wynikającej z używania telefonu podczas jazdy. Urząd Miasta Chełm przypomina o możliwości ubiegania się o stypendium za wybitne osiągnięcia w nauce za drugi semestr roku szkolnego 2025-2026, mówi Kacper Jasek z chełmskiego magistratu.
4: To forma docenienia uczniów, którzy osiągają bardzo wysokie wyniki w nauce i mogą pochwalić się wyjątkowymi sukcesami edukacyjnymi. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie klas 8 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto Chełm. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami i terminowego składania wniosków.
3: Wnioski należy składać do 31 lipca.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że dziś nad naszym województwem mogą przejść ulewne burze i lokalne opady gradu. Temu wszystkiemu może towarzyszyć silny wiatr, w porywach sięgający nawet do 65 km na godzinę. Zaleca się usunięcie lub zabezpieczenie z przestrzeni otwartych, balkonów i parapetów, wszystkich przedmiotów mogących ulec porwaniu przez wiatr. Warto również zabezpieczyć meble ogrodowe oraz uniknąć parkowania pojazdów pod drzewami. Dziś startuje czwarta edycja Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie została poprowadzona przez województwo lubelskie i nasz region. W jutrzejszym drugim etapie najlepsze rodzime i zagraniczne kolarki wystartują z Włodawy, aby po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa, mówi organizator zmagań Czesław Lang.
6: To trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wielkie nazwiska, tak jak Lotta Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska, naprawdę zapowiada się dobra obsada wyścigu, również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
3: Wyścig Tour de Pologne Women będzie transmitowany przez TVP Sport i Eurosport do 75 państw.
7: Bonton na lato.

0: Teraz pora na kulturę, bo odpoczynek to nie tylko zmiana miejsca, ale również sposób, w jaki karmimy głowy nowymi pomysłami, dźwiękami, historiami. Także koncert, wystawa, film albo książka. Czasami jeden dobry wybór potrafi zmienić zwykły dzień w coś wyjątkowego. Monika Łupkowska sprawdza, co warto mieć na kulturalnym radarze. Czas na Bliżej Kultury.
1: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej Kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska.
4: Dzień dobry, nazywam się Iwona Kiwerska, jestem prezeską Fundacji imienia Leonardy i Gustawa Kiwerskich Dwór Kultury. Fundacja jest głównym organizatorem Festiwalu Wizji 13. edycji w tym roku.
3: Nie sposób mówić o obecnej edycji bez trochę cofnięcia się i powiedzenia, czym tak naprawdę jest ten festiwal, kiedy się narodził i zrodził pomysł i co było takim głównym impulsem do stworzenia tego wydarzenia właśnie w Wierzbicy.
4: To historia rodzinna, to się splata i przeplata z tym, że po prostu dom dziadków mojego męża zaczęliśmy wynajmować, wydzierżawiać od wsi, a potem był bardzo długi proces dochodzenia do własności tego miejsca. Zaczęliśmy tu żyć w 2010 roku i bardzo szybko zorientowaliśmy się, że tutaj mamy potrzebę coś robić. I to coś w burzy mózgów wypączkowało jakby właśnie w formie pomysłu na i fundację, i przede wszystkim takie główne wydarzenie tego roku, czyli Festiwal Wizji. Pierwsza jego edycja miała miejsce w 2014 roku, a tak jak wspomniałam, w tym roku będzie festiwal dział się po raz 13.
3: Hasłem tegorocznego wydarzenia to splątanie, rozplątanie. Skąd pomysł?
4: Po pierwsze zafascynowała nas trzynastka, która jest taką bardzo kontrowersyjną liczbą. Jedni mówią, że przynosi pecha, inni mówią, że przynosi szczęście. Trzynastka jest też liczbą przełamującą dotychczasowy system, budującą coś nowego i jakby zawsze kolejna edycja festiwalu zaczyna się gdzieś tam naszą debatą całego zespołu w styczniu, kiedy zastanawiamy się właśnie nad tym, jaki będzie temat przewodni. I takie rozmyślania o trzynastce, o pechu, o szczęściu, o codziennej magii, o przesądach, o zaplataniu warkoczy i dziesiątkach innych rzeczy, to nas właśnie doprowadziło do takiego hasła splatanie, rozplatanie, gdzie będziemy zastanawiać się, jak bardzo pojemne hasło, prawda? Jak się splata ze sobą wszystko, poczynając i rozplata czasem, poczynając od tradycji z nowoczesnością, grup ludzi, sztuki, właśnie najróżniejszych tradycji, które są bardzo, bardzo ciekawe i to jest dla mnie ten antropologiczny wątek, jest niezwykle interesujący, dlatego, że my sobie czasem nawet nie zdajemy sprawy, dlaczego coś robimy. Na przykład właśnie wspomniany warkocz jest splatany z trzech kosmków włosów, to też jest gigantyczna symbolika, o której pewnie nie mamy świadomości. Także tak się ten tytuł zaczął. My lubimy pojemne tytuły, bo bardzo lubimy wplatać właśnie a propos później i bardzo różnych twórców, artystów, wydarzenia i właśnie ten pojemny tytuł pomaga nam to wszystko ze sobą połączyć i na to mamy też nadzieję w tym roku.
3: No właśnie, to połączenie właśnie różnych dziedzin sztuki, bo i działania performatywne, i muzyka, i literatura, więc teraz może przejdźmy właśnie do tego programu. Ogrom wydarzeń się znalazł w tegorocznej edycji.
4: Pozwolę sobie od razu Państwa bardzo serdecznie zaprosić na stronę festiwalu www.festiwalwizji.pl i oczywiście też na nasze media społecznościowe, gdzie jest program, gdzie na bieżąco też, zwłaszcza w mediach społecznościowych, piszemy o naszych artystach i o wszystkich działaniach po kolei, przedstawiając wydarzenie po wydarzeniu. Warto wspomnieć, że w godzinach 10-14 codziennie dzieje się, no ja mam wrażenie, że to jest chyba jednak najważniejsze wydarzenie festiwalu i takie jego serce, a mianowicie Letnia Akademia Festiwalu Wizji, która jest dedykowana dla dzieci i młodzieży z gminy Rudnik. I tutaj artyści, którzy też biorą udział w tej, nazwijmy to, części dla dorosłych, są wolontariuszami, którzy pracują z dziećmi właśnie między 10 a 14. I to jest chyba najważniejsze, bo jak

0: kiedyś powiedział mój mąż, bez tego to by była po prostu impreza. A tak, to rzeczywiście jest to, mamy nadzieję, mały, ale poważny festiwal, który też służy społeczności lokalnej i chcę się pochwalić tym, że w tym roku mamy rekordową ilość dzieci, 50. To jest mniej więcej 1/4, 1/3 wszystkich dzieci, które chodzą tutaj do szkół podstawowych w naszej gminie, więc jest się czym naprawdę pochwalić.
1: Chyba nie pozostaje nam nic innego, jak tutaj jeszcze raz zaprosić naszych słuchaczy do przybycia teraz w niedzielę na rozpoczęcie, ale na wszystkie pozycje w programie przez cały tydzień, które będą się odbywać podczas Festiwalu Wizji.
0: Pozwolę sobie przypomnieć www.festiwalwizji.pl.
1: A teraz zaproszenie na popołudniową odsłonę Bliżej Kultury, dzisiaj w imieniu Joanny Klimek.
2: Już dziś po godzinie 18 w Radiu Bonton zapraszam na kolejny odcinek podcastu Bliżej Kultury, Chmielaki Krasnostawskie, Ludzie, Historia i Dziedzictwo. Przez ponad pół wieku na chmielakowej scenie wystąpiły największe gwiazdy polskiej muzyki. W tym odcinku przypomnimy koncerty, które na stałe zapisały się w historii tego święta. Od Mreli Rodowicz, Dżemu i Perfektu, przez Zbigniewa Wodeckiego, Enej i Kamila Bednarka, aż po Kult czy Paktofonikę. Sprawdzimy także, kto wystąpi podczas tegorocznej edycji Chmielaków i dlaczego muzyka od lat pozostaje sercem tej wyjątkowej imprezy. Zapraszam już dziś po godzinie 18 do Radia Bonton. Wspólnie wrócimy do największych muzycznych wspomnień Chmielaków Krasnostawskich i przekonamy się, jak przez 55 lat zmieniała się scena jednego z najbardziej rozpoznawalnych świąt naszego regionu.
3: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
4: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Reklama. Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
6: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
7: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
6: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
7: Tanio i od ręki.
8: Teraz wizualizacja 3D Twojej wymarzonej łazienki gratis.
9: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
10: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy 7-kondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro Chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
11: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
13: O.
12: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: O, a o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: No też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 30...

0: 5 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama. Bonton na lato.
2: Jeżeli ktoś czeka na porcję najświeższych informacji, to mamy jeszcze 10 minut do tych i sprawdzimy wydarzenia z kraju i świata, zajrzymy również do sportu i przekonamy się, czy pogoda nadal współpracuje z naszymi planami. Bo czasami jeden komunikat potrafi zmienić cały dzień, szczególnie wtedy, gdy ten dzień miał już gotowy scenariusz. Najważniejsze wiadomości już za chwilę na 104,9 FM w Radiu Bonton.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej, Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
5: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro

0: nieruchomości Hestus. Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
1: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama. Bonton Radio.

rząd pomoże oszukanym beneficjentom programu Czyste Powietrze. Mateusz Morawiecki chce kolejnych rozmów w PiS-ie. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta zgodnie z określonym kanonem, odkryli badacze. Miriam Lipińska. Będzie pomoc dla poszkodowanych przez nieuczciwe firmy w programie Czyste Powietrze. Ministerstwo Klimatu zapowiedziało, że projekt specustawy w tej sprawie rząd przyjmie jeszcze w wakacje. Nowe przepisy mają umożliwić dochodzenie roszczeń bezpośrednio od firm, a nie od właścicieli domów. Mateusz Morawiecki powtarza, że żadnej partyjnej lojalki nie

0: pisze i podtrzymuje propozycję rezygnacji z funkcji wiceprezesa PiS. Tymczasem za 2 godziny w południe prezes partii Jarosław Kaczyński ogłosi, co dalej z blisko 40-osobową grupą polityków PiS z Morawieckim na czele. Kierownictwo partii jak dotąd stało twardo na stanowisku, że muszą wybrać albo członkostwo w PiSie, albo w Stowarzyszeniu Rozwój Plus byłego premiera. I takie też ultimatum postawił całej grupie Jarosław Kaczyński. Termin na deklarację minął o północy. Morawiecki deklaruje tymczasem, że jest gotowy na kolejne rozmowy i szukanie porozumienia. Nie przehulaj bezpieczeństwa. Policja bez litości dla piratów drogowych na dwóch kołach. Zaledwie w ciągu 2 dni policjanci spod warszawskiego Piaseczna skontrolowali 55 użytkowników hulajnóg elektrycznych. Skończyło się 16 mandatami na kwotę blisko 5000 zł, mówi rzeczniczka piaseczyńskiej policji Magdalena Gąsowska.
1: Wśród kontrolowanych znalazł się m.in. 31-latek, który nie tylko przekroczył dozwoloną prędkość, ale też poruszał się pojazdem niedopuszczonym do ruchu, a do tego znajdował się pod wpływem alkoholu. Kolejny to 25-latek, który miał w organizmie ponad 0,5 promila. On również zakończył kontrolę mandatem karnym oraz pieszym powrotem do domu.
0: Najczęstszymi wykroczeniami były jazda po drodze dla pieszych, przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych i przewożenie pasażerów. Były minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow odrzucił wszystkie stanowiska zaproponowane mu przez prezydenta Wołodymyra Zełańskiego. Polityk, wyrzucony z rządu przed tygodniem, zapowiedział, że jedyne, na co jest w stanie się zgodzić, to powrót na stanowisko szefa resortu obrony. Cezary Jaszczyk.
2: O propozycjach składanych Fedorowowi przez Zełańskiego już od kilku dni rozpisywały się ukraińskie media. Polityk miał odrzucić m.in. stanowisko wicepremiera do spraw rozwoju technologicznego. Teraz mówi o tym publicznie, z mocnym podkreśleniem, że obecnie w Ukrainie liczą się tylko 3 państwowe stanowiska, które zdecydują o przyszłości wojny. Prezydent, naczelny dowódca i minister obrony. Jeśli ma wrócić do rządu, to tylko w tej trzeciej roli. Przywrócenia Fedorowa na ulicach przez kilka dni domagały się tłumy protestujących. Zełenski zareagował do tej pory zmianą na stanowisku głównodowodzącego armią, odwołując Oleksandra Syrskiego, którego Fedorow, delikatnie mówiąc, nie darzył sympatią.
0: I na koniec zmieniamy temat. Jaskiniowi twórcy malowali zwierzęta według określonego wzoru. Pokazała to analiza 500 malowideł z 9 jaskiń w kraju Basków w Hiszpanii. I tak ich twórcy najczęściej stawiali w centrum zwrócone w lewo bizony, skierowane w prawo konie i kozły. Badacze zwracają więc uwagę, że wbrew temu, co mogłoby się wydawać, prehistoryczne malowidła na skałach powstawały w uporządkowany sposób i według określonego schematu.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Zabawę zaczniemy od meczu Radomiaka z Beniaminkiem, Wieczystą Kraków. A wieczorem Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa. Stołeczny zespół po słabiutkim poprzednim sezonie będzie chciał się odkuć, mówi trener Marek Paszun.
5: Dla nas będzie ważne tak się przygotować, żeby wygrać każdy kolejny mecz i do tego będziemy dążyć. Na ile będziemy sprawczy w tym, no to zobaczymy. Zobaczymy, jaka będzie nasza siła, bo tego nie wiemy, no bo nie wiemy dzisiaj, jaka będzie siła ligi i trudno dzisiaj coś deklarować, tak? Trudno coś deklarować, a jednocześnie no chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja, tak?
4: Broniący tytułu Lech Poznań jutro zagra z Krakowią. Oprócz Wieczystej do Ekstraklasy awansował Śląsk Wrocław, który jutro zmierzy się w Zabrzu z Górnikiem, oraz Wisła Kraków, która w niedzielę podejmie GKS Katowice. Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, wystartują w zaczynających się dziś na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku mistrzostwach Polski. Do niedzieli będą rywalizować w 21 dyscyplinach, w tym w rzucie młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista światowych imprez i mistrz olimpijski z Tokio, Wojciech Nowicki.
6: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na mistrzostwach Polski przed własną publicznością we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać tego niedzielnego startu, bo mój start wypada właśnie w niedzielę o 13:30, na który zapraszam. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokaże się z dobrej strony, powalczymy o jak najlepszy wynik.
4: A zawodnicy będą walczyć nie tylko o medale mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe mistrzostwa Europy w Birmingham. Miał być medal Klaudii Zwolińskiej, jest krążek Michała Pasiuta, pierwszy dla Polski na mistrzostwach świata w kajakarstwie górskim. Pasiut był drugi w slalomie w K1, czyli w koronnej konkurencji zwolińskiej, która broniła w Oklahoma City tytułu, ale zajęła dopiero 10. miejsce. Znamy już skład półfinalistów Ligi Narodów Siatkarek. W Makao Turcja pokonała wczoraj Kanadę 3-1, a Chiny wygrały z USA 3-2. I teraz te drużyny jutro zagrają o miejsce w finale. W drugim półfinale broniące tytułu Włoszki zmierzą się z Brazylijkami.

0: program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Dziś znów pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i trochę przelotnego deszczu, a na wschodzie także burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Lubelszczyźnie i w Małopolsce, przez 20 na Pomorzu, Podlasiu i w Łódzkiem, 21 na Mazowszu, do 22 na Dolnym Śląsku i Pomorzu Zachodnim.
0: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
3: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
4: 10:07 to już moment, kiedy poranek oficjalnie oddaje stery kolejnym godzinom. Kawa prawdopodobnie przestała być planem awaryjnym i stała się pełnoprawnym członkiem zespołu. Telefon zdążył pokazać kilka powiadomień, a lista rzeczy do zrobienia zaczyna nabierać kształtu. Ale spokojnie, nie wszystko musi być wyścigiem. Czasami dobrze pozwolić sobie na chwilę oddechu, złapać dystans i przypomnieć sobie, że dzień to nie tylko zadania do wykonania, ale też momenty, które warto zauważyć. My zostajemy z Wami z kolejną porcją informacji, ciekawostek i dobrej energii. Kamil Bukowski, dzień dobry.

0: Reklama.
1: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
4: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa.

0: Polskiego. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.com.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz jedynie 11,99.
2: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Reklama. Bonton na lato.

A teraz informacja dla tych wszystkich, którzy chcą być na bieżąco z tym, co dzieje się w Chełmie i okolicy. Zajrzyjcie na naszą stronę radiobonton.pl, bo to miejsce, gdzie znajdziecie najważniejsze informacje, ciekawostki, lokalne historie, zapowiedzi wydarzeń i wszystko, co warto wiedzieć, kiedy chcecie być blisko tego, co dzieje się wokół Was. Bo radio to nie tylko dźwięk w głośnikach, to też miejsce, do którego

0: zajrzeć o każdej porze dnia. Przypomnę jeszcze raz adres radiobonton.pl. Sprawdźcie, co u nas słychać i nie tylko w eterze, no bo mogła jakaś informacja Wam umknąć, więc na pewno pojawi się na naszej stronie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
8: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
9: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
10: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
9: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
11: Serdecznie Państwa zapraszam.

0: skrzydła biało-zielonych. Mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
1: Dzięki tej fuzji zyskamy zupełnie nowe możliwości szkoleniowe. Tak jak wspomniałem, będziemy posiadali drużynę w każdej kategorii wiekowej. Oznacza to przede wszystkim jednolitą strukturę szkolenia, budowanie jednolitej tożsamości klubu i wśród zawodników. Zawodnicy już od najmłodszych lat będą reprezentowali barwy Chełmianki, będą funkcjonować w naszej strukturze, kulturze, czy to organizacyjnej, czy kibicowskiej. I to pojęcie szeroko rozumianego wychowanka zyska zupełnie nowe znaczenie.
0: UKS Niedźwiadek Chełmu będzie kontynuował działalność jako samodzielny klub, koncentrując się na szkoleniu piłkarskim dziewcząt. Pięściarze UKS-u Roki Krasnystaw wkrótce rozpoczną przygotowania do drugiej części tegorocznego sezonu. Pierwsza była dla nich bardzo owocna w medale i nowe doświadczenia, a dobrą passę rozpoczęli od złotego medalu Błażeja Dudy podczas 13. turnieju Ziemi Lubelskiej, mówi trener Zbigniew Rokosz.
2: Następne zawody, na których byliśmy, to były Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego. Wystąpiło od nas 6 zawodników. Amelia Cichosz, Marcelina Wrugel, Oliwia Okulska, Lena Waśkiewicz, Karol Repeć i Błażej Duda. Zdobyliśmy tam 2 złote medale, 3 srebrne i 1 brązowy. Dość udane zawody, dość udana ilość medali. Można być zadowolonym z takiej postawy naszych zawodników.
0: Pięściarze krasnostawskiego Rokiego zakończyli pierwszą część sezonu 4 miejscami na podium podczas turnieju w Minkowicach organizowanego przez miejscowy klub Płomień. Złote medale wywalczyli tam Błażej Duda, Marcelina Wrubel i Lena Waśkiewicz, zaś srebrne Amalia Cichosz i Oliwia Okulska.
3: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
4: Bonton na lato.

0: A teraz coś dla tych, którzy wieczorem lubią zmienić kanapę w małą salę kino. Wybór filmu to nie jest czasem prosta sprawa, szczególnie kiedy platformy streamingowe oferują więcej tytułów niż człowiek ma wolnych wieczorów. Dlatego sprawdzamy, co naprawdę warto obejrzeć. Posłuchajcie.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasło tygodnia? Rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady.
2: W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć głosu kogoś bliskiego naszej redakcji. Swoim filmowym wyborem dzieli się z nami współprowadzący audycję Instrukcja Przetrwania.
5: Damian Grzywna, instruktor Trafmaga i Survivalu. Gdy dowiedziałem się o tematyce tych filmowych odcinków, uznałem, że jest to coś wyjątkowo dla mnie ze względu na to, że sam jestem typem włóczy kija i takie hasło rzuć wszystko, ucieknij w Bieszczady to jest bardzo, bardzo moje hasło. Niemniej jednak, co ciekawe, pierwszy film, który mi się sunął do głowy, to Sin City Roberta Rodriguez'a i na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to nie ma nic wspólnego z filmem Drogi, ale postaram się Państwu udowodnić, że jest wprost przeciwnie. Sin City, próba Roberta Rodriguez'a przeniesienia komiksu, bo Sin City to przede wszystkim komiks na film, ale moim zdaniem przeciwnie, jest to próba przeniesienia filmu na komiks, bo to nie sztuka jest zrobić film z komiksu, oglądamy to m.in. w Marvelu. Sztuka jest stworzyć taki film, żeby oglądało się go albo czytało się go tak jak komiks. I teraz do fabuły, oczywiście bez spoilerów. Są to trzy przeplatające się ze sobą historie. Przeplatające się historie w sposób bardzo subtelny, mający jakiś tam malutki wspólny mianownik, ale w taki delikatny sposób, który mimo, że atmosfera jest gęsta tak bardzo, że można byłoby ciąć nożem, to mimo wszystko te opowieści tylko i wyłącznie delikatnie zahaczają o siebie, przeplatają się. Mamy tutaj w pierwszej historii Hartigana, faceta, który jest gliną w mieście grzechu. Bynajmniej nie gliną bez grzechu, nie jest jedynym, ostatnim sprawiedliwym, ale mimo wszystko coś sprawia, że w pewnym momencie chciałby być może coś naprawić, być może coś odpokutować, zrobić coś, co najnormalniej w świecie da jakiś taki pozytywny pierwiastek w tym miejscu. Czasami jednak trzeba wybrać mniejsze zło. Czasami ten pozytywny pierwiastek ma swoją cenę. Mamy też Marwa, który jest aspołeczny, który nie odnajduje się całkowicie w miejscu, w którym się znajduje, ale z drugiej strony nie nadaje się do żadnego innego miejsca. Najlepiej go charakteryzuje sam Dwight, mówiąc o nim, czyli trzeci bohater naszej opowieści, mówiąc o nim, że Marw powinien się urodzić w średniowieczu i zginąć na jakimś polu bitwy lub na rzymskiej arenie. Tutaj Marw stara się, będąc w mieście grzechu, mieć swój jakiś taki własny dekalog, którego nawet on sam nie rozumie. No i na koniec Dwight, czyli seryjny morderca, który nie musiałby być w mieście grzechu, ponieważ udało mu się z niego uwolnić, ale mimo wszystko coś go ciągnie, coś sprawia, że musi do niego powrócić. I teraz na koniec, bo obiecałem, że powiem dlaczego

0: Jest to film drogi, ponieważ człowiek wyjeżdżający w Bieszczady chce coś naprawić, chce coś zresetować w sobie, chce sprawić, aby odmurzyć się w jakiś sposób, albo żeby po prostu naładować baterię. Wydaje mi się, że miasto grzechu, Sin City, pokazuje, że w każdym miejscu możemy znaleźć sobie azyl do naładowania baterii, do restartu, do jakiejś takiej pozytywnego nawrócenia się na właściwe tory.
1: A na koniec główny motyw muzyczny z filmu.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet. Dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze Górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Forma nie bierze się znikąd.
5: Zdrowie nie bierze się znikąd.
4: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
5: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
4: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1.

0: Powoli zbliżamy się do końcówki godziny 10, ale jeszcze nie zwalniamy. Przed nami kolejna dawka informacji i tematów, które warto mieć w głowie, bo dzień składa się z wielu małych elementów, jednego ważnego komunikatu, jednej ciekawej historii i jednej rozmowy, która zostaje z nami na dłużej. A my dokładamy kolejne. Już o 11. Wiadomości z kraju, ze świata, porozmawiamy też lokalnie i dołożymy do tego prognozę pogody. To wszystko dla Was, drodzy słuchacze, na 104.9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
4: Wybierz

0: Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Reklama. Bon.

zarzuty i areszt dla kierowcy za spowodowanie wypadku na A1. Uwaga na burzę, są ostrzeżenia dla kilku regionów. A na koniec archeologiczna zagadka w Wilczym Szańcu, którą udało się rozwiązać. Miriam Lipińska. Jest 3-miesięczny areszt dla kierowcy, który w minioną sobotę spowodował kolizję na autostradzie A1 w pobliżu węzła Woźniki. Mężczyzna siadł za kółko z blisko 3 promilami alkoholu w organizmie i z zakazami prowadzenia pojazdów. Ujęto go w wyniku obywatelskiego zatrzymania. 36-letni Krzysztof K. usłyszał m.in. zarzut sprowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i jazdy w stanie nietrzeźwości.

0: dzieci. O sprawie stało się głośno po tym, jak początkowo prokuratura nie zawnioskowała o areszt dla kierowcy. W sprawie na polecenie ministra sprawiedliwości interweniował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Pożar akademika w Łodzi na osiedlu studenckim. Ranne zostały 4 osoby. Ogień w jednym z budynków pojawił się po godzinie 8, gdy strażacy dotarli na miejsce. Budynek był też silnie zadymiony, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
1: Przed przybyciem strażaków ewakuowało się około 50 osób. 2 osoby zostały ewakuowane przez strażaków. Łącznie na terenie akcji pomocy medycznej udzielono 4 osobom. 2 osoby zostały hospitalizowane.
0: Prawdopodobną przyczyną pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej. Teraz polityka. Jestem i chcę być w Prawie i Sprawiedliwości, powtarza Mateusz Morawiecki. To jego pierwsze wystąpienie od północy, gdy minął termin ultimatum prezesa PiS, partia albo Stowarzyszenie Rozwój Plus. Na razie nie wiadomo, jaka będzie polityczna przyszłość byłego premiera, bo wbrew decyzji władz partii nie złożył deklaracji lojalności i nie zamierza rezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
2: Ja chcę naprawdę działać tutaj z całą mocą na bardzo wielu polach i myślę, że jak w każdej orkiestrze są różne instrumenty, a można odegrać piękną symfonię, tak samo i może być dalej z Prawem i Sprawiedliwością.
0: Mówi Mateusz Morawiecki, a za godzinę prezes PiS Jarosław Kaczyński ma wygłosić oświadczenie. I wtedy zapewne będzie już wiadomo, co dalej z członkostwem w partii Mateusza Morawieckiego i grupy jego zwolenników. Zostawiamy politykę. Ostrzeżenia przed burzami w 4 regionach dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, wschodnich powiatów Mazowsza i większości Podkarpacia. W czasie burz mocno popada, może spaść do 30 mm deszczu. Będzie też silniej wiało. Ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia obowiązują do wieczora. Zagadka tajemniczych pochówków pod domem Hermana Göringa w Wilczym Szańcu rozwikłana, przynajmniej częściowo. 2 lata temu znaleziono tam ludzkie szkielety należące do dorosłych i dzieci. Jak ustalili archeolodzy, dom Göringa został zbudowany na terenie cmentarza. Dodali, że na razie nie wiadomo, jak stary jest to cmentarz. Wiadomo natomiast na pewno, że nekropolia była w tym miejscu, zanim stanął tam dom jednego z nazistowskich zbrodniarzy. Nie udało się natomiast ustalić, kim są pochowani w tym miejscu, ani w jaki sposób zmarli.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Co roku Europejczycy samodzielnie leczą około 1 200 000 000 drobnych dolegliwości, stosując leki bez recepty. To przekłada się na znacznie ponad 36,5 miliarda euro oszczędności rocznie. W Polsce w kieszeni systemu ochrony zdrowia pozostaje natomiast 1 000 000 000 złotych, a starzenie się społeczeństwa i jego rosnące potrzeby zdrowotne sprawiają, że takie podejście będzie zyskiwać na znaczeniu. Honorata Słomiany od 1 sierpnia ma objąć stanowisko zastępcy dyrektora Poleskiego Parku Narodowego. Informacja nie pojawiła się jeszcze w oficjalnych komunikatach, ale sama zainteresowana potwierdziła już te doniesienia. W sobotę i niedzielę odbędą się Dni Dubienki na Placu przy Czołgu. Pierwszy dzień imprezy rozpocznie się o 17:00 animacjami dla dzieci i piana party. O szczegółach i programie powiemy w wiadomościach lokalnych o 11:30.
3: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Lepiej nie wychodzić dziś z domu bez parasola. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na wschodzie dodatkowo burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Podkarpaciu, przez 20 na Pomorzu i Podlasiu, 21 na Mazowszu, do 22 na Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu Zachodnim.
3: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl. Ponton na lato.
5: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
6: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Dzień niczym silnik diesla nabiera już pełnych obrotów, więc jeżeli jesteście z nami od rana, wielkie ukłony za wspólny czas, ale mamy jeszcze sporo ciekawych rzeczy do opowiedzenia. Także zostajemy razem na 104.9 FM i sprawdzamy, co jeszcze przygotował dla nas ten dzień. Kamil Bukowski, zapraszam.

0: Reklama.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Marzą ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
6: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
7: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadarzeń tarasów i ogrodów zimowych.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.

0: Umówmy się, lato ma swoje prawa. Lody smakują lepiej, samochód rozgrzany na parkingu zamienia się w piekarnik, a człowiek zaczyna poważnie rozważać, czy ubrania są rzeczywiście konieczne, czy może to tylko społeczny wynalazek. I właśnie tu zaczyna się odwieczna wakacyjna dyskusja nad Bałtykiem, bo plaża to plaża, tam królują stroje kąpielowe, klapki i parawanowe negocjacje o powierzchnię większą niż działka budowlana, ale kiedy plaża przenosi się na chodnik, deptak albo do sklepu po bułki, zaczynają się pytania, czy człowiek w samych kąpielówkach przy kasie z napojem to jeszcze wakacyjny luz, czy już brak hamulca ręcznego? Jedni mówią, jest lato, dajcie ludziom odpocząć. Inni odpowiadają, odpoczynek odpoczynkiem, ale restauracja to nie przebieralnia przy molu. Niektóre nadmorskie miasta od lat próbują przypomnieć turystom, że między plażą a centrum istnieje jednak pewna granica. Chałupy welcome to, tylko może pamiętajmy, że plaża jest tam, gdzie piasek, a ulica zasługuje czasem na kilka kawałków materiału więcej.
1: 104,9 Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
3: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
4: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
3: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
5: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
3: Materiał finansowany przez Partię Razem.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
7: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
0: Reklama.
9: Czas zajrzeć bliżej. Wiadomości lokalne to ten moment, kiedy wielki świat zostawiamy na chwilę za drzwiami i sprawdzamy, co dzieje się tuż obok nas, na naszych ulicach, w naszych miejscowościach i wśród ludzi, których mijamy każdego dnia. Już teraz na 104,9 FM w Radiu Bonton. Najnowsze informacje z regionu, także posłuchajcie.
10: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Co roku Europejczycy samodzielnie leczą około 1,2 miliarda drobnych dolegliwości, stosując leki bez recepty, co przekłada się na znacznie ponad 36,5 miliarda euro oszczędności rocznie. W Polsce w kieszeni systemu ochrony zdrowia pozostaje 1 miliard złotych, a starzenie się społeczeństwa i jego rosnące potrzeby zdrowotne sprawiają, że takie podejście będzie zyskiwać na znaczeniu. Konieczne jest do tego jednak podnoszenie kompetencji.

0: Farmaceuci odgrywają ważną rolę w budowaniu ich kompetencji zdrowotnych i wspieraniu w bezpiecznym zażywaniu leków bez recepty. Honorata Słomiany od 1 sierpnia ma objąć stanowisko zastępcy dyrektora Polskiego Parku Narodowego. Informacja nie pojawiła się jeszcze w oficjalnych komunikatach, ale sama zainteresowana potwierdziła już te doniesienia. Obecnie kieruje ona placówką Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włodawie. Wcześniej Honorata Słomiany walczyła już o fotel dyrektora Polskiego Parku Narodowego i dotarła do finału rekrutacji. Ostatecznie stanowisko głównego szefa instytucji objął wiosną Grzegorz Łukaszuk. W przeszłości przyszła wicedyrektor, pracowała we włodawskiej gospodarce komunalnej. Startowała również w ostatnich wyborach na burmistrza Włodawy, gdzie zdobyła ponad 13% głosów. Na razie nie wiadomo, za jaki konkretnie dział w parku będzie odpowiadać. Obecnie funkcję wicedyrektora pełni tam Marzena Wróbel, a schemat organizacyjny instytucji przewiduje jednak zatrudnienie dwóch osób na tym stanowisku.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Jutro i w niedzielę odbędą się Dni Dubienki na placu przy czołgu. Pierwszy dzień imprezy rozpocznie się o 17:00 animacjami dla dzieci i piana party. O 19:00 zaplanowano występ Dr. Swag, a następnie od 20:00 do 2:00 w nocy potrwa dyskoteka z DJ-em Jaro. Drugi dzień wydarzenia odbędzie się pod hasłem Święta Placka. Od 14:00 rozpoczną się kolejne występy sceniczne. W programie znalazły się zespoły i kapele. Deminki, Młodzież po 40, Maskotki z Zarzeki, Kapela na 102, Rajsa i zespół cygański Duj Duj oraz Janusz Pruniewicz. Podczas dnia odbędzie się też konkurs na najsmaczniejszy placek ziemniaczany według własnego przepisu.
2: I taki placek można do nas dostarczyć w tym dniu, czyli 26 lipca do godziny 14:30. W naszej sali, w naszym centrum będzie komisja, która te placki oceni. Wybierzemy najsmaczniejszy pod względem wyglądu, estetyki, oryginalności i zgodnie z zasadą, że głównym składnikiem ma być ziemniak, ale najważniejszą atrakcją będzie, że te placki ziemniaczane będą smażone na bieżąco u nas na placu przez koła gospodyń wiejskich.
0: Mówi Elżbieta Madej, pracownik do spraw organizacji wydarzeń kulturalnych w Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Dubience i dodaje.
2: Dla dzieci przewidziane są dmuchane zjeżdżalnie, strefa malucha, czyli dla takich dzieciaków od 0 do 3 lat tam też będzie dmuchanie dla nich przygotowane. Dla takich troszkę starszych dzieciaczków będzie agrokontrol, czyli makieta do zabawy. Dzieci będą mogły sobie na tej makiecie sprawdzić, jak wygląda praca rolnika, pojeździć ciągniczkami, sprzętem i zobaczyć, jak to w ogóle wszystko wygląda. Do tego mamy stoiska gastronomiczne, strefa darowa, nazwijmy to tak, i wiele, wiele innych atrakcji.
0: Patronat nad wydarzeniem sprawuje Radio Bon Ton i Super Tydzień.

0: Teraz przenosimy się tam, gdzie daty zapisuje się nie cyframi, a dźwiękami. Muzyka ma tę niezwykłą właściwość, że potrafi otworzyć drzwi do wspomnień szybciej niż stare fotografie. Jedna melodia i nagle jesteśmy w konkretnym miejscu, czasie i emocji. Jarek Hołota przygotował kolejną muzyczną podróż po historii. Czas na muzyczną kartkę z kalendarza.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Czwartek, 23 lipca, Jarek Hołota melduje się na 104,9 FM i tradycyjnie włączam nasz muzyczny wehikuł czasu. Czwartkowy kalendarz kryje w sobie wybitne nazwiska, wielkie jubileusze i jeden z najbardziej wzruszających wyspiarskich utworów lat 90. Czas na przegląd najważniejszych rocznic. Zaczynamy w roku 1961. 23 lipca na świat przyszedł Martin Gore, brytyjski muzyk, wokalista, kompozytor i absolutny mózg artystyczny kultowej synth-popowej formacji Depeche Mode. Martin świętuje dziś swoje 65. urodziny. To spod jego pióra wyszły genialne ponadczasowe hity takie jak Personal Jesus, Enjoy the Silence czy Police of True. 100 lat dla muzycznego wizjonera. Przenosimy się do roku 1965. Swoje 61. urodziny obchodzi dzisiaj Slash, właściwie Saul Hudson. Legendarny, urodzony w Londynie gitarzysta amerykańskiej formacji Guns N' Roses. Charakterystyczny cylinder, burza loków na głowie i ten absolutnie nie do pomylenia organiczny ton gitary Gibson Les Paul, którym otworzył wstęp do Sweet Child of Mine czy Welcome to the Jungle. Ikona rocka wszechczasów. Zaglądamy do roku 1980. Swoje 46. urodziny świętuje Michelle Williams, amerykańska wokalistka i członkini kultowego trio Destiny's Child, które na przełomie wieków seryjnie podbijało światowe listy przebojów takimi hitami jak Survivor czy Say My Name. Smutna, niezwykle poruszająca rocznica z roku 2011, dokładnie 15 lat temu, świat muzyki pożegnał niezrównaną Amy Winehouse, brytyjską wokalistkę jazzowo-soulową o niezwykle głębokim głosie. Piosenkarka odeszła w wieku zaledwie 27 lat, zostawiając po sobie genialne płyty i niezapomniane kompozycje takie jak Rehab czy Back to Black. Naszą dzisiejszą czwartkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i premierą utworu, który dokładnie w lipcu tamtego roku zdefiniował piękno wyspiarskiego alternatywnego pop-rocka. Przenosimy się o 28 lat wstecz. Brytyjski zespół The Verve wypuścił wtedy na rynek single Sonnet z kultowego albumu Urban Hymns, oparty na pięknych, przestrzennych gitarach, subtelnej aranżacji smyczków i hipnotyzującym wokalu Richarda Ashcrofta. Utwór natychmiast skradł serca słuchaczy. Mimo że wytwórnia płytowa wydała go w mocno ograniczonej liczbie egzemplarzy, piosenka i tak zyskała status absolutnego, ponadczasowego hitu. Zamykamy dzisiejsze muzyczne archiwum, ale w głośnikach zostawiamy Was z brzmieniem najwyższej próby. Utwór pełen nostalgii, przestrzeni i genialnego brytyjskiego klimatu lat 90. Przed nami Richard Ashcroft i formacja The Verve.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608-340-730.
3: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet. Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnymstawie i Chrubieszowie.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Reklama. Bonton na lato.

0: 11.50, więc powoli kończymy nasze wspólne przedpołudnie. Dzięki, że byliście z nami. Dzięki za każdą chwilę, każde grające radio, czy to w samochodzie, w kuchni, biurze, czy tam gdziekolwiek jesteście, i że mogliśmy wam w tym czasie towarzyszyć. Oczywiście nie przełączajcie ze 104,9 FM, no bo w radiu Bonton dobrych informacji i pięknej muzyki nie brakuje. A ja życzę wam udanego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek. Kamil Bukowski, trzymajcie się. Cześć.
1: Słuchacie Bonton.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
5: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na TBS. Chełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
3: Reklama.
6: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Burze i ulewy oraz susza hydrologiczna. O tym za chwilę. Potem obcy dron w rumuńskiej przestrzeni powietrznej. Będzie też o nowym trenerze niemieckich piłkarzy. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Wyładowaniom mają towarzyszyć ulewy i silny wiatr. Tymczasem susza hydrologiczna daje się w Polsce we znaki coraz mocniej. Centralna i południowa część kraju notuje niskie stany wód. W Stalowej Woli sytuacja była na tyle poważna, że na ponad dobę wstrzymano pobór wody przemysłowej. Powód: rzeka San osiągnęła tak zwany przepływ nienaruszalny, czyli minimum konieczne, by nie zniszczyć życia w rzece. Więcej o tym Marcin Starzec.
8: Chodzi o wodę, która trafia do zakładów na terenie strefy ekonomicznej w Stalowej Woli. Skąd ona w ogóle pochodzi, tłumaczy prezes EkoSan Monika Trela.
9: Korzystamy z wody elektrociepłowni, wykorzystane już do chłodzenia. W momencie, kiedy woda uniemożliwiają pobór, to na podstawie pozwolenia wodnoprawnego ten pobór musi zostać zakończony.
8: Taka sytuacja to ekstremalna rzadkość, choć jak przyznaje prezes, nie do końca przewidywalna.
9: W przeciągu 18 lat zdarzyło się drugi raz.
8: Pobór wody został już w Stalowej Woli wznowiony, ale prezes nie wyklucza kolejnych ograniczeń w niedalekiej przyszłości.
7: Niepokojące doniesienia z Rumunii. Jak przekazał prezydent tego kraju, myśliwiec F-16 zestrzelił dziś drona, który wtargnął w rumuńską przestrzeń powietrzną. Szef państwa zapewnił, że region, w którym doszło do zestrzelenia bez załogowca, nie jest zamieszkany. Trwa przeczesywanie obszaru, by zdobyć jak najwięcej szczegółów o incydencie. Dodam, że komunikat został opublikowany w podobnym czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Wadowiccy śledczy szukają sprawcy uszkodzenia w maju zabytkowych kapliczek na Dróżkach.

0: w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Ktoś umieścił na nich napisy o wydźwięku satanistycznym. Sprawcy może grozić do 10 lat więzienia. Na razie przesłuchiwani są świadkowie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Nowa rzeczniczka praw obywatelskich zapowiada, że będzie dążyć do tego, by stworzyć nowe delegatury biura RPO. Obecnie poza Warszawą rzecznik ma swoje delegatury także w Katowicach, Wrocławiu i w Gdańsku. Nowa placówka mogłaby powstać w Lublinie. Maciej Kluczka.
1: Mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, która w środę zostanie zaprzysiężona w Sejmie na urząd RPO, mówiła, że będzie zabiegać o to, by Polska zrezygnowała z zawieszenia prawa do składania azylu, które obowiązuje na granicy z Białorusią.
2: Prowadzone rozwiązania no są jednak niezgodne z konstytucją, regulacjami międzynarodowymi.
1: Innym ważnym zadaniem będzie kwestia transkrypcji małżeństw jednopłciowych.
2: Aby po prostu transkrybowanie tych aktów w każdym urzędzie przebiegało gładko i nie było żadnych komplikacji.
1: Mecenas Gregorczyk-Abram chce też zadbać o wyciszenie antyukraińskich nastrojów obecnych w naszym kraju.
0: Jürgen Klopp nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpi Juliana Nagelsmana, który odszedł ze stanowiska po odpadnięciu Niemiec w 1/16 finału Mistrzostw Świata.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: No to tak, dzisiejsza pogoda powinna wyglądać następująco. Pochmurno, deszcz i słońce pod koniec dnia. W tym momencie mamy około 22 stopni Celsjusza. Jest oczywiście pochmurno, ciśnienie atmosferyczne 1012 hektopaskali, więc biometr jest umiarkowany. No i jeżeli wybieracie się na miasto, pamiętajcie o czymś przeciwdeszczowym.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
4: No i mamy piątek, słuchajcie. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton. W rytmie lata zaczynamy. Na zegarach 12:04 w głośnikach. Wham i Wake Me Up Before You Go Go.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój

0: Bank Polski.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Don Diablo Survive w Radiu Bon Ton w rytmie lata. Podkreślam, dzisiaj mamy piątek. Na zegarach 12.20, za chwileczkę Sugar Babes, później Alok, no i godzina 12.30 zarezerwowana dla Macina Petruka ze sportem. Słuchajcie, jeżeli będziecie w Beskidzie Niskim i zauważycie dziwnie poruszające się po ziemi robaki, to są ziemiurki, pleniówki, czyli tak zwany pleń. Nie podchodzić, nie ruszać, obserwować z daleka. Ogółem w starych wierzeniach symbolizują coś złego, ale co tam? Radio Bon Ton i wszystko gra.

Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny.

0: dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ecotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ecotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ecotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. A boczek XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
9: Reklama.
10: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
11: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Hubert Sidoruk i Szymon Szymonowicz, zapaśnicy cementu Gryfa Chełm, wrócili już do Polski z Armenii, gdzie brali udział w międzynarodowym zgrupowaniu. Szkolenie poprzedził turniej, w którym wymierzyli się z reprezentantami gospodarzy oraz Iranu, mówi trener Krzysztof Gajek.
12: Zawodnicy pracowali nad aspektami siłowymi i wytrzymałościowymi i właśnie z innymi kadrami, bo spotkali się tam z zawodnikami z Estonii, Armenii, Stanów Zjednoczonych, Finlandii oraz Kataru. Także był to taki międzynarodowy kamp, który wzmocni naszych zawodników przed kolejnymi startami, bo już 1 sierpnia kolejny sprawdzian, tym razem w turnieju na Litwie, zakończony też dwutygodniowym międzynarodowym kampem, na którym chłopaki będą szlifować aspekty techniczne i taktyczne przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w październiku.
11: Pierwsza połowa sierpnia będzie również aktywna dla dwóch reprezentantek cementu Gryfa Chełm, Ankaliny Pacurkowskiej i Olgi Podoszyk. Obie wezmą udział w międzynarodowym zgrupowaniu w Stambule, również doskonaląc formę przed drugą częścią sezonu. Jutro chełmscy biegacze spotkają się w Parku na Górce, aby wspólnie pokonać 5 km w ramach 337 odsłony lokalnego parkrunu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga tylko wcześniejszej rejestracji na stronie wydarzenia, co umożliwia śledzenie swoich wyników także w innych lokalizacjach w kraju i za granicą, mówi Józef Wójcik, koordynator chełmskiego parkrunu.
13: Pierwszy start był 30 czerwca 2018 roku. Wystartowało 30 osób i od tej pory mieliśmy tylko jedną edycję, w której było więcej. No i dzięki tej imprezie

Migranci na falochronie w Radiu Bonton w rytmie latach na zegarach 12.36, za chwileczkę Kygo, później Three Doors Down i słuchajcie, czas na kartkę z kalendarza, a dzisiaj jaka petarda, słuchajcie, mamy piątek, 24 lipca, to po pierwsze, imieniny obchodzą Krystyna, Kinga oraz Krzysimir, wszystkiego najlepszego wam życzę i sobie też, tak jest, no dobra, koniec żartów, nietypowe święta, Międzynarodowy Dzień Wirtualnej Miłości, Dzień Policjanta i Dzień Pszczółki Mai. No patrzcie, jak pięknie się ułożyło. Nie dość, że piątek, takie fajne imieniny, takie fajne święta, cudownie i przenajlepiej. A co? O 12.30, no to już było 12.30, teraz 37. Widzicie, aż się powieszało w głowie. And you

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Janszpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Janszpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
6: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560 10 11.
7: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej

0: Kadry specjalistów, psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
1: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Stary, niezawodny Tiesto. Nie to, że stary, bo on młody cały czas jest, ale tak, słyszycie to? Oczywiście, że słyszycie. Za chwileczkę Duda i Pamiętnik, na zegarach 12:54, więc zbliżamy się powoli do wiadomości, a tam, słuchajcie, będzie bardzo bolesny temat, ponieważ dlatego, że bo zajrzymy na stację paliw, co tam się dzieje i co tam się wyrabia. Ja wam osobiście powiem, że jeżdżę gazem, autogazem, więc nie jest tak źle, ale ci, co jeżdżą dieslem, ulala, to współczuję.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
5: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
6: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
5: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
6: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
5: Materiał finansowany przez Partię Razem.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz 9,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Lucem, cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: Reklama.
10: Minęła 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
11: Złam wpis. Prezes ogłosił, co z osobami, które nie podpisały lojalki. Wyciek danych w poznańskim ośrodku medycznym. Są nowe informacje. Zajrzymy też na stację paliw. Nie mamy niestety dobrych wieści. Marcin Krzemiński. Klamka zapadła. Jak mówi prezes PiS, około 30 posłów zrezygnowało z członkostwa w partii.
12: W związku z tym we wtorek w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który po prostu przyjmie ten fakt do wiadomości.
11: Mówił Jarosław Kaczyński. Do wczoraj posłowie mieli czas na podpisanie tzw. lojalek, które zakazują im udziału w politycznych stowarzyszeniach. Jedno z nich założył były premier Mateusz Morawiecki.
12: Sprawa jest związana z jednej strony ze stowarzyszeniem, ale przede wszystkim z propozycją, która padła już wiele tygodni temu, żeby podzielić naszą partię.
11: Do tematu rozłamów PiS wrócimy w kolejnych wiadomościach. Prokuratura bada aferę wycieku danych pacjentów w Poznańskim Ośrodku Usług Medycznych. Sprawę służbom zgłosiły władze miasta, które przekonują, że wyciek danych to akcja sabotażowa. Jeden z pracowników ośrodka miał zmienić w systemie dane wybranych pacjentów, dopisując do ich nazwisk słowo VIP. A następnie zrobił zrzut ekranu i przesłał go redakcji portalu Zero.pl, mówi zastępca prezydenta Poznania Magdalena Pietrusik-Adamska.
13: W przypadku kilku osób, które są zatrudnione bądź współpracują z miastem, doszło do udostępniania ich danych osobowych, tak jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu, numer PESEL. Niestety jedna sytuacja dotyczyła również dziecka.
11: O sprawie władze miasta dowiedziały się w momencie, gdy redakcja zwróciła się do nich z pytaniami. Pracownik ośrodka został odsunięty od wykonywania obowiązków. Według władz miasta jest związany ze środowiskiem anarchistów. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji.

0: gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. W ostatnich kilku dniach benzyna zdrożała w sumie o 30 groszy za litr, olej napędowy ponad 45 groszy. Ceny diesla na części stacji zbliżyły się, a nawet przekroczyły barierę 8 zł za litr. A perspektywy na kolejne dni są, mówiąc wprost, nie najlepsze, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
1: To niestety jeszcze korak te ceny w górę, ponieważ zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
0: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest nadal daleka od stabilnej. Ciekawa kartka z kalendarza. 28 lat temu, w 1998 roku, Sejm uchwalił ustawę o podziale terytorialnym państwa, wprowadzając podział na 16 województw i przewracając instytucje powiatu.
2: Flash. Skrót lokalnych informacji.
3: Kolejny oszust dopiął swego i okradł z oszczędności seniorkę z naszego regionu. 75-latka z naszego województwa dała się skusić na fałszywą ofertę inwestycji na giełdzie. Ostatnia doba minęła naszym mundurowym na interwencji przy dwóch zdarzeniach drogowych. Mundurowi pomagali mężczyźnie, który w Rudniku stracił panowanie nad Volkswagenem, doprowadzając do jego dochowania. Służby były też obecne w Białopolu, gdzie kierująca Toyotą zjechała z drogi i skończyła podróż w przepuście. Mieszkanki naszego regionu mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w mammobusach. Narodowy Fundusz Zdrowia kontynuuje lipcową akcję w powiatach krasnostawskim, chełmskim oraz włodawskim. Więcej powiemy w wiadomościach lokalnych o 13.30.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor. Firma MKSA.
5: No to patrzymy, co w pogodzie. Tutaj tak, termometr pokazuje mi 23, internet pokazuje mi 17. Patrzę się na was, chodzicie w krótkich rękawkach, więc obstawiam, że mamy 23 stopnie na termometrach. Jest pochmurno z przejaśnieniami, ciśnienie atmosferyczne 1012 hektopaskali, więc biometr umiarkowany. No i są ostrzeżenia przed deszczem i burzami. Nie wiemy. Także jeżeli będziecie wychodzić na miasto, pamiętajcie o czymś przeciwdeszczowym.
2: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
6: W rytmie lata.
2: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Dzień dobry. Kinga Miszczek, Radio Bonton w rytmie lata piątkowego, pięknego, słonecznego i takiego umiarkowanie ciepłego. Teraz w głośnikach Bon Jovi Living on a Prayer, a ja przypominam, że jesteśmy razem do godziny 17 na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl. Nie pomyliłam się? Nie. Dobra, czyli jak jesteście gdzieś na drugim końcu świata, również możecie nas słuchać. Polecam gorąco.

0: Reklama. Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277. Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji.

0: amortyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją Schab Wieprzowy z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 19,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A kostka masła Extra Farm Milk. Cena sprzed obniżki 4,99. Teraz jedynie 1,99 zł przy zakupie 3 sztuk.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Reklama. W rytmie lata.

Wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Ja mam dla Was teraz komunikat. Czytam, uwaga, ze względu na prognozowane na dziś opady deszczu nastąpiła zmiana miejsca wydarzeń w ramach spotkań z kulturą żydowską. Warsztaty zamiast na dziedzińcu ZSGiH odbędą się w sali gimnastycznej, czyli pod poddaszkiem, a koncert zespołu Berberys zamiast w plenerze odbędzie się w kaplicy świętego Mikołaja. Godziny wydarzeń pozostają bez zmian. Jeżeli wybieracie się na to wydarzenie, to zerknijcie na stronę Domu Kultury Muzeum. Tak, oczywiście. I tam będziecie mieć więcej informacji.

0: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
1: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
2: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
3: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
4: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
3: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Jak to?

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
3: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na kino letnie pod gwiazdami. Dziedziniec przy ulicy Podwalnej. Każdy wakacyjny czwartek po zmroku. Szczegóły hdkheum.pl. Patronat medialny Radio Bonton i Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama.
6: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Kolejny oszust dopiął swego i okradł z oszczędności seniorkę z naszego regionu. 75-latka z naszego województwa dała się skusić na fałszywą ofertę inwestycji na giełdzie. Przystając na ofertę poznanego w sieci maklera, seniorka przekazała na jego rachunek niewielką kwotę, która pozornie została pomnożona, co zachęciło ją do dalszych przelewów. W sumie przekazała fałszywemu maklerowi aż 140 tysięcy złotych i nagle kontakt się z nim urwał. 75-latka zrozumiała, że straciła pieniądze i zgłosiła sprawę na policję.
7: Musimy pamiętać o tym, że oszuści przez cały czas modyfikują metody swojego działania i wykorzystują każdą okazję, aby wyłudzić od nas pieniądze, nasze oszczędności. Pamiętajmy również, że w takiej korespondencji przez komunikator społecznościowy nie wiemy, kto znajduje się po drugiej stronie i za kogo się podaje.
6: Przypomina nadkomisarz Ewa Czysz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Chełmie. Wczoraj służby zostały powiadomione o zdarzeniu drogowym w miejscowości Rudnik. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 37-letni mężczyzna siedzący za kierownicą Volkswagena zjechał z trasy, co doprowadziło do wywrócenia się pojazdu. Auto dachowało na poboczu. Kierowca podróżował sam. Pomimo uszkodzeń samochodu 37-latkowi nic się nie stało i nie wymagał on specjalistycznej pomocy medycznej. Miejsce zdarzenia i rozbite auto zabezpieczyli krasnostawscy strażacy. Do kolejnego zdarzenia doszło dzisiaj około godziny 1 w nocy. Tym razem chełmscy strażacy, policjanci i ratownicy medyczni zostali wezwani do Białopola, gdzie 52-letnia kobieta kierująca Toyotą straciła panowanie nad pojazdem. Samochód zjechał na pobocze, a następnie uderzył w przydrożny przepust. Kobieta została opatrzona przez ratowników i przewieziona do szpitala na badania. Na szczęście okazało się, że nie odniosła żadnych poważnych urazów, ponieważ 52-latka jechała sama i swoim błędem nie naraziła na niebezpieczeństwo żadnych innych uczestników ruchu drogowego. Interweniujący na miejscu policjanci podjęli decyzję o zastosowaniu wobec niej pouczenia.
5: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
6: Mieszkanki naszego regionu mogą skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych w mammobusach. Narodowy Fundusz Zdrowia kontynuuje lipcową akcję w powiatach krasnostawskim, chełmskim oraz włodawskim. W powiecie krasnostawskim panie będą mogły się przebadać w poniedziałek, 27 lipca. Mammobus odwiedzi dwa miejsca. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie oraz parking przy Bibliotece Publicznej w Łopienniku Górnym. W powiecie chełmskim badania będą wykonywane 27 lipca. Pojazd stanie w Chełmie przy pawilonie handlowym Chrobry. Bardzo intensywnie zapowiada się wtorek, 28 lipca. Wtedy mammobusy pojawią się w Adamowie przy Świetlicy Wiejskiej, również przy szkole w Rudzie Hucie oraz przy szkole w Siedliszczu. Akcja w tym powiecie zakończy się w środę, 29 lipca, wizytami ponownie w Rudzie Hucie oraz przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sawinie. W powiecie włodawskim pacjentki będą mogły wykonać to badanie 30 lipca.

na godzinie na zegarze 13:35. Za chwileczkę kult, gdy nie ma dzieci. To jest właśnie utwór o tym, że są wakacje, dzieci wyjeżdżają, a dorośli zachowują się jak, uwaga, dzieci. Historia stara jak świat, wszyscy to znamy. A później, a dlaczego? Dziękuję wszystkim tym, którzy wysyłają do mnie swoje pytania, ale ja chcę więcej, więcej i więcej. Także jak możecie, to proszę wysyłajcie. No i tak, mamy dzisiaj piątek, właśnie gdyby komuś umknęło. Będzie za chwileczkę też o imprezach tutaj u nas w Chełmie.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego, w którym razem odkrywamy niezwykłe tajemnice świata. Dzisiaj swoje pytanie zadała nam 6-letnia Zuzia.
3: Dlaczego świat jest kolorowy, a nie szary?
2: Zuziu, jakie to piękne pytanie. Rozejrzyjcie się dookoła. Zielona trawa, niebieskie niebo, czerwone maki, żółte słoneczniki, brązowa kora drzew i motyle, które wyglądają tak, jakby ktoś pomalował je wszystkimi kredkami świata. Ale czy wiecie, że tak naprawdę światło słoneczne wygląda na białe? A w środku tego białego światła ukryte są wszystkie kolory tęczy. Naprawdę, można je zobaczyć po deszczu, kiedy na niebie pojawia się tęcza. To właśnie wtedy światło rozdziela się na wiele różnych barw. Ale dlaczego jabłko jest czerwone, a liść zielone? Wyobraźcie sobie, że każdy przedmiot ma swoją ulubioną farbę. Kiedy pada na niego światło słoneczne, większość kolorów zatrzymuje dla siebie. Jeden kolor odbija i wysyła prosto do naszych oczu. Niesamowite i magiczne. Liść odbija kolor zielony, o tym mówiłam już wcześniej. Pomidor czerwony, cytryna żółty, a borówki piękny granatowy. I właśnie dlatego widzimy je w takich kolorach. Ale jest jeszcze ktoś bardzo ważny. Nasze oczy. W ich środku znajdują się maleńcy pomocnicy, które rozpoznają kolory. Dzięki nim wiemy, że coś jest czerwone, zielone czy niebieskie. Mózg błyskawicznie odczytuje te informacje i pokazuje nam kolorowy świat. A teraz ciekawostka. Czy wiecie, że nie wszystkie zwierzęta widzą świat tak samo jak my? Psy rozróżniają mniej kolorów niż ludzie, za to pszczoły potrafią dostrzegać specjalne kolory ukryte w kwiatach, których my w ogóle nie widzimy. Dzięki nim łatwiej znajdują nektar. Każde zwierzę ogląda więc świat trochę inaczej. A gdyby wszystko było szare, trudniej byłoby odróżnić dojrzałą truskawkę od zielonego liścia. Kwiatom byłoby trudniej zaprosić pszczoły do odwiedzin, a nam pewnie trudniej byłoby zachwycać się zachodzącym słońcem czy kolorową tęczą. Kolory pomagają ludziom, zwierzętom i roślinom każdego dnia. A więc odpowiedź na pytanie Zuzi brzmi: świat jest kolorowy, ponieważ światło słoneczne zawiera wiele barw, a różne przedmioty odbijają różne kolory do naszych oczu. Dzięki temu możemy podziwiać wszystkie piękne kolory wokół nas. Dziękuję Ci, Zuziu, za pytanie, które przypomniało mi, jak niezwykły jest nasz świat. I teraz może Wy też patrzycie czasem na coś i zastanawiacie się, a dlaczego? Nie przestawajcie zadawać pytań. Poproście rodzica o nagranie swojego pytania i wysłanie go na adres k.miszczyk@radiobonton.pl. Być może już wkrótce wspólnie poszukamy odpowiedzi właśnie na Wasze pytania. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się po weekendzie. Pa!
0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R. Hey! Bonton Radio.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
1: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedże z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.

Kasia Sienkiewicz i były momenty, ależ to jest fajne takie letnie do potupania nóżko. Za chwileczkę Lola Young From Down Here. No i mam godzinę 13.54, czyli za chwileczkę wiadomości w Radiu Bonton, a tam będzie o tym, że Prawo i Sprawiedliwość zmniejszyło się o około 30 posłów. O proszę, prawko za łapówki w Zielonej Górze, to coś na zasadzie znalezienia w chipsach chyba, nie? To ten sam poziom. No i będzie też o Intercity, które ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy, czyli prawdopodobnie nie będzie już chaosu, ale to jest PKP, więc wszystkiego możemy się spodziewać.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na

0: terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
2: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Reklama. Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
7: Prawo i Sprawiedliwość minus około 30 posłów. Prawko za łapówki w Zielonej Górze. Kolejna osoba z zarzutami. Taniej za zwierzęta, drożej za bagaż. Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy. Marcin Krzemiński. Prawo i Sprawiedliwość minus 30 kilku posłów. Jest rozłam w największej partii opozycyjnej. Jarosław Kaczyński ogłasza rezygnację polityków, choć formalnie to pokłosie braku deklaracji lojalności na piśmie. I choć nie pada jedno nazwisko, to wiadomo, że chodzi o Mateusza Morawieckiego, jego stronników i Stowarzyszenie Rozwój Plus.
8: Wszyscy wiedzieli, co mają podpisać i jednocześnie wszyscy wiedzieli, jakie są skutki niepodpisania. W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. No tak się po prostu ułożyło.
7: Mówi prezes PiS Jarosław Kaczyński. Formalnie decyzję o rozstaniu z partią musi jeszcze zatwierdzić Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Posiedzenie jest zaplanowane na wtorek. Co może oznaczać taki rozłam dla pracy parlamentu? Mówi o tym Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej.
9: To będzie od takich praktycznych sytuacji. Już oczami wyobraźni widzę, jak panowie dzielą pokoje, a po podziałach zawsze są silne emocje.
10: A zmiany w komisjach sejmowych mogą nastąpić?
9: To jest kolejna sytuacja.
7: Niewykluczone, że nowy klub będzie wnioskował o funkcję wicemarszałka Sejmu, z której do tej pory z własnej woli zrezygnował PiS. Niewykluczone jest też powstanie nowej partii, partii Morawieckiego. Zarzutami korupcyjnymi właściciel Zielonogórskiej Szkoły Nauki Jazdy, który miał ułatwiać kursantom wręczanie łapówek w celu zdania egzaminu na prawo jazdy. To kolejny podejrzany w śledztwie w sprawie korupcji w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Czesławowi H. zarzucono, że pomógł zdobyć nielegalnie uprawnienia 50 osobom. Grozi mu nawet do 10 lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do zarzuconego mu czynu. Śledczy już wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. W areszcie jest już jeden z egzaminatorów zielonogórskiego WORD-u, któremu też grozi do 10 lat więzienia. W gronie podejrzanych jest też 19 kursantów. Ponad 150 tysięcy mieszkańców północnych obwodów Ukrainy zostało pozbawionych dostaw prądu na skutek rosyjskich uderzeń na infrastrukturę energetyczną. Przerwa w dostawach prądu dotyczy miasta Czernichów oraz części obwodu czernichowskiego. Energetycy pracują już nad wznowieniem dostaw energii.

0: Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednolisiło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy i pasażerów. Czekają nowe stawki. Najmocniej wzrosną ceny za większe bagaże, tłumaczy Mateusz Gdowski, rzecznik Intercity.
1: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku.
0: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka, 11,90 zł. Największa podwyżka dotyczy dużych bagaży. Opłata wzrosła ponad dwukrotnie, z 5,90 zł.
2: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
3: No to patrzymy, co w pogodzie. W tym momencie na tym termometrach około 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1012 hektopaskali, co przekłada się na umiarkowany biometr, więc kawa wskazana. No i deszcz. No coś tam ma kropić z nieba, ale później powinno być coraz ładniej.
2: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
4: W rytmie lata. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Na zegarach Radia Bonton 14.05, więc pierwsza zmiana, śmiało może zaczynać weekend. Druga zmiana, witam Was serdecznie. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata, oczywiście w głośnikach. Bee Gees, You Win Again. No i co, słuchajcie, dla tych wszystkich, którzy zapomnieli, którym umknęło, tak, słuchajcie, weekend mamy, piątek, koniec lipca prawie, ale...

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bonton.
2: Nasz kolejny tydzień w tym programie kończymy kolejnym tanecznym akcentem. Dzisiaj serwuję wam album, który jest bardzo mocno skąpany w brzmieniach R&B, disco, funk, ale tutaj dominuje przede wszystkim charakterystyczny afrobeat, który usłyszycie w każdym fragmencie. To jest Buba od Kate Renata. Louis Kevin Celestin urodził się w Port-au-Prince na Haiti, jednak wychowywał się tak naprawdę w Kanadzie, gdzie rozpoczął swoją karierę producencką w 2010 roku. Dość prężnie działał w podziemiu i te ruchy przyniosły efekt, kiedy jego interpretacja jednego z numerów Janet Jackson stała się sensacyjnym hitem w 2013 na serwisie SoundCloud. Od tamtego czasu szedł tylko bardziej w górę. Otwarcie koncertów Madonny, debiut w 2016, ciepło odebrany przez krytyków, aż w końcu nakładem RCA Records wydał w 2019 album Buba. Na tym albumie bardziej skupił się na rozwoju własnego brzmienia niż kolaboracjach z innymi artystami, a zaliczył on naprawdę prestiżowe współprace. Wspomnieć tylko wspólny kawałek z Craigiem Davidem. Dlatego tym razem szukał swojego stylu. I na tym albumie oparł produkcję na afrobicie, charakterystycznych bębnach, które słyszycie w tle. Aczkolwiek znajdą się tam także mieszanki z hip-hopem czy muzyką house. Daje to niezwykle rzeźką mieszankę, taką wyspiarską, rodem z jego rodzinnego Haiti. Mamy tutaj wielu gości, od Estelle przez Mika Jenkinsa, kończąc na Pharrellu Williamsie. Jednak tym razem nagrania z gośćmi odbyły się na żywo w studiu, przez co cały krążek wydaje się taki nieco bardziej spójny i organiczny. To wszystko po prostu bardzo fajnie gra ze sobą. W połączeniu z letnią energią na podkładach daje to idealny rezultat na tą właśnie porę roku. Perfekcyjne, do potańczenia sobie w pełnym słońcu na działce czy na plaży. Ta cała mieszanka dała rezultat w postaci dwóch nagród Grammy dla Kate Renata za album w kategorii Dance oraz za nagranie w kategorii Dance za utwór 10% z Kali Uchis, z którego po prostu wylewa się lato. Zresztą, sprawdźcie sami.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, Twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
5: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Chrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
6: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
7: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.

0: 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patrol.
1: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Amy McDonald, This is Life. Ten utwór ma chyba jakieś 15 lat. Był użyty do jednego z seriali polskich, Prawo Agaty, czy jakoś tak. Bardzo fajny serial. Teraz Michał Szpak i Maj, chociaż mamy lipiec, praktycznie koniec lipca. No i później Kuban Mrozu Faust i zanim spadnie deszcz. No tego deszczu ostatnio mamy sporo, ale to dobrze, bo roślinki i susza i te sprawy. Deszcz jest potrzebny, wszyscy to wiemy. 14.30 Sport z Marcinem Petrukiem.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Reklama.
1: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100 40.
2: Chcesz, by Twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym

0: środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
10: Reklama.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
12: Sport, Marcin Petruk. HKS Chełmianka Chełm oraz UKS Niedźwiadek Chełm podpisały porozumienie określające zasady współpracy w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Tym samym od 1 sierpnia wychowankowie wszystkich grup wiekowych drugiego z tych klubów zostaną przekazani pod skrzydła biało-zielonych. Mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
13: Dzięki tej fuzji zyskamy zupełnie nowe możliwości szkoleniowe. Tak jak wspomniałem, będziemy posiadali drużynę w każdej kategorii wiekowej. Oznacza to przede wszystkim jednolitą strukturę szkolenia, budowanie jednolitej tożsamości klubu i wśród zawodników. Zawodnicy już od najmłodszych lat będą reprezentowali barwy Chełmianki, będą funkcjonować w naszej strukturze, kulturze, czy to organizacyjnej, czy kibicowskiej. I to pojęcie szeroko rozumianego wychowanka zyska zupełnie nowe znaczenie.
12: UKS Niedźwiadek Chełm będzie kontynuował działalność jako samodzielny klub, koncentrując się na szkoleniu piłkarskim dziewcząt. Pięściarze UKS-u Roki Krasnystaw wkrótce rozpoczną przygotowania do drugiej części tegorocznego sezonu. Pierwsza była dla nich bardzo owocna w medale i nowe doświadczenia, a dobrą passę rozpoczęli od złotego medalu Błażeja Dudy podczas 13. turnieju Ziemi Lubelskiej, mówi trener Zbigniew Rokosz.
14: Następne zawody, na których byliśmy, to były Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego. Wystąpiło od nas 6 zawodników. Amelia Cichosz, Marcelina Wrugel, Oliwia Okulska, Lena Waśkiewicz, Karol Repeć i Błażej Duda. Zdobyliśmy tam 2 złote medale, 3 srebrne i 1 brązowy. Dość udane zawody, dość udana ilość medali. Można być zadowolonym z takiej postawy naszych zawodników.
12: Pięściarze krasnostawskiego Rokiego zakończyli pierwszą część sezonu 4 miejscami na podium podczas turnieju w Minkowicach organizowanego przez miejscowy klub Płomień. Złote medale wywalczyli tam Błażej Duda, Marcelina Wrubel i Lena Waśkiewicz, zaś srebrne Amalia Cichosz i Oliwia Okulska.
11: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
15: W rytmie lata.

Bruno Mars, Marry You, Fun Fiction Factory za chwileczkę. Widzicie, jakie to pomyłki są. Później Traffic, czyli informacje dla kierowców od Marcina Pedruka, a ja mam od was, dla was, od siebie wiadomość. Słuchajcie, miejsca parkingowe, kojarzycie, nie? Takie linie są zaznaczone. Starajmy się parkować w tych liniach, bo ostatnio jak tak parkuję swoim małym bolidem, to widzę, jak to wszystko wygląda i to jest straszne. Najgorsze jest to, że na przykład ja muszę zaparkować dosłownie na środku takiej linii i potem ktoś myśli, aha, zaparkowała jak wiadomo kto. Nie róbmy sobie tego. Jesteśmy jedną wielką rodziną Chełmskiego Grotu. Niedźwiedziego Grotu.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jak wynika z danych Straży Ochrony Kolei, co roku w Polsce dochodzi do około 170 wypadków i kolizji na przejazdach drogowo-kolejowych, a za 99% z nich odpowiadają kierowcy. Przede wszystkim się spiesząc oraz ignorując nadawany czerwony sygnał. Wiele z tych zdarzeń kończy się tragicznie, co jednak nie zawsze przemawia do wyobraźni zmotoryzowanych. Tak samo jak nie do wszystkich przemawiają wysokie mandaty, jakie grożą za wjazd na torowisko mimo czerwonego światła. Nam mimo wszystko pozostaje apelować o rozsądek za kółkiem, m.in. na przejazdach Chełmiasto, Kowalskim i tym na ulicy Złotej.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Bonton Radio 104,7.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501 510 780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody. Systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
4: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.
8: W rytmie lata na 104,9 FM.

Cruelly w Radiu Bonton w rytmie lata tuż przed godziną 15. Do 15 mamy 4-6 minut. Teraz Ace of Base i Beautiful Life. No i oczywiście życie jest piękne, wszystko jest piękne, a co tam, nie narzekamy. Wiadomości za chwileczkę, a tam właśnie piękny świat, piękna Polska, ponieważ coraz więcej turystów wybiera nasz kraj i widać to także po ich wydatkach. Się zastanawiam, gdzie podróżują. Ha, na pewno do nas, bo widzę, że miś tutaj, miś, duszek, wiklinuszek.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
4: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb. Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Chełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje.

0: inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
1: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
0: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
2: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
0: Materiał finansowany przez Partię Razem.
3: Reklama. Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
4: Za chwilę były premier o wizji działania swojego stowarzyszenia. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po wydatkach. Rusza nowy sezon piłkarskiej ekstraklasy. Marcin Krzemiński. Mamy wizję, która nam towarzyszy. Wiemy, jak mocno zmienia się polskie społeczeństwo i jak bardzo potrzebne jest znalezienie odpowiedzi na zmieniający się świat. Zapowiada Mateusz Morawiecki. Jest nas 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Tak o grupie posłów wyrzuconych dziś z PiS-u mówi były premier. Nie mogliśmy się pogodzić z tym, że zmuszano nas do podpisania lojalki. W ten sposób komentował dzisiejszy rozpad PiS-u. Przypomnę, że wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński poinformował, że 30 kilku posłów partii zrezygnowało z członkostwa w formacji. Tak podziały w PiS-ie komentuje politolog profesor Szymon Osowski.
5: To świadczy o tym, że Jarosław Kaczyński chce mieć pełną kontrolę i władzę nad partią i jest w stanie pozbyć się przynajmniej czasowo popularnego polityka też po prawej stronie politycznej.
4: Morawiecki w swoim oświadczeniu zaznaczył, że jego działania są ukierunkowane nie przeciwko partii, którą nazwał rodziną, ale przeciwko rządowi Donalda Tuska. Wyraził rozczarowanie, że w PiS-ie nie ma już miejsca na tak zwane drugie pulso, które miałoby działać na poszerzenie elektoratu. Do końca proponowaliśmy jedność, zaznaczył w oświadczeniu były premier. Na ponad 85 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Wśród przyczyn znalazły się m.in. wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. Na sopockich kąpieliskach zakaz wprowadzono ze względu na stwierdzenie w wodzie bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk, nie tylko tych nadmorskich, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Coraz więcej turystów wybiera Polskę i widać to także po ich wydatkach. Według najnowszych danych w zeszłym roku było to rekordowe 41 miliardów złotych. Znaczny udział w tej kwocie mieli turyści z Niemiec i Ukrainy, tuż za nimi są odwiedzający z Wielkiej Brytanii, USA i Skandynawii. Najwięcej pieniędzy zostaje w największych miastach, mówi Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki.
6: Oferujemy wysoką jakość usług, bezpieczeństwo, różnorodność atrakcji i bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
4: W pierwszym kwartale tego roku liczba noclegów zagranicznych wzrosła w Polsce o 11%, porównując rok do roku. Wraca piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. Na początek mecz Radomiaka z Beniaminkiem, wieczystą Kraków. Później Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. Michał Waszkiewicz.
7: Na logikę, której ekstraklasa akurat rzadko się trzyma, układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu, więc cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada. Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna. Ciekawy, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
4: Niemniej oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki.
8: Flash. Skrót lokalnych informacji.
9: Do dyżurnego komendy miejskiej policji w Chełmie zgłosiła się 44-letnia kobieta, która powiadomiła o oszustwie na kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Z jej relacji wynikało, że ponad tydzień temu skontaktował się z nią mężczyzna, podający się za pracownika banku. Przyszłość kopalni w Siedliszczu w rękach ekspertów. Władze gminy prowadzą kluczowe analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, jak rozszerzenie wydobycia wpłynie na lokalne środowisko i gospodarkę wodną. Niedługo miną 2 miesiące, odkąd obowiązują przepisy nakazujące użytkownikom hulajnóg elektrycznych poniżej 16 roku życia poruszanie się w kaskach. W Chełmie odnotowano poprawę w tym zakresie, ponieważ do tej pory 100-złotowymi mandatami ukarano 10 osób. O szczegółach usłyszycie w wiadomościach lokalnych za niecałe pół godziny.
10: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
3: No i pada.

0: Bardziej bym powiedziała, że mrzy, ale jednak na termometrach 20 stopni, jest pochmurno, trzeba przygotować się, że może padać jeszcze przez jakiś czas. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian 1012 hektopaskali, co przekłada się na biometr umiarkowany, no ale zbliżamy się do tej lepszej części dnia, kiedy słońce powinno wyjść i będzie cieplej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: W rytmie lata.
3: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie w kolejnej godzinie naszego spotkania. Teraz London Beat i I've Been Thinking About You. Ja tak myślę o Was, jak patrzę, jedni chodzą w kurtkach, drudzy w krótkich rękawkach. Co

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasło tygodnia? Rzuć wszystko i wyjedź w Bieszczady.
1: W tym zestawieniu nie mogło zabraknąć głosu kogoś bliskiego naszej redakcji. Swoim filmowym wyborem

0: Dzieli się z nami współprowadzący audycję Instrukcja Przetrwania.
1: Damian Grzywna, instruktor Krav Maga i survivalu. Gdy dowiedziałem się o tematyce tych filmowych odcinków, uznałem, że jest to coś wyjątkowo dla mnie, ze względu na to, że sam jestem typem W czy kija i takie hasło rzuć wszystko, ucieknij w Bieszczady, to jest bardzo, bardzo moje hasło. Niemniej jednak, co ciekawe, pierwszy film, który mi się siadł do głowy, to Sin City Roberta Rodriguez'a i na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to nie ma nic wspólnego z filmem Drogi, ale postaram się Państwu udowodnić, że jest wprost przeciwnie. Sin City, próba Roberta Rodriguez'a przeniesienia komiksu, bo Sin City to przede wszystkim komiks na film, ale moim zdaniem przeciwnie, jest to próba przeniesienia filmu na komiks, bo to nie sztuka jest zrobić film z komiksu, oglądamy to m.in. w Marvelu. Sztuka jest stworzyć taki film, żeby oglądało się go albo czytało się go tak jak komiks. I teraz do fabuły, oczywiście bez spoilerów. Są to trzy przeplatające się ze sobą historie, przeplatające się historie w sposób bardzo subtelny, mający jakiś tam malutki wspólny mianownik, ale w taki delikatny sposób, który mimo, że atmosfera jest gęsta tak bardzo, że można byłoby ciąć nożem, to mimo wszystko te opowieści tylko i wyłącznie delikatnie zahaczają o siebie, przeplatają się. Mamy tutaj w pierwszej historii Hartigana, faceta, który jest gliną w mieście grzechu. Bynajmniej nie gliną bez grzechu, nie jest jedynym, ostatnim sprawiedliwym, ale mimo wszystko coś sprawia, że w pewnym momencie chciałby być może coś naprawić, być może coś odpokutować, zrobić coś, co najnormalniej w świecie da jakiś taki pozytywny pierwiastek w tym miejscu. Czasami jednak trzeba wybrać mniejsze zło. Czasami ten pozytywny pierwiastek ma swoją cenę. Mamy też Marva, który jest aspołeczny, który nie odnajduje się całkowicie w miejscu, w którym się znajduje, ale z drugiej strony nie nadaje się do żadnego innego miejsca. Najlepiej go charakteryzuje sam Dwight, mówiąc o nim, czyli trzeci bohater naszej opowieści, mówiąc o nim, że Marv powinien się urodzić w średniowieczu i zginąć na jakimś polu bitwy lub na rzymskiej arenie. Tutaj Marv stara się, będąc w mieście grzechu, mieć swój jakiś taki własny dekalog, którego nawet on sam nie rozumie. No i na koniec Dwight, czyli seryjny morderca, który nie musiałby być w mieście grzechu, ponieważ udało mu się z niego uwolnić, ale mimo wszystko coś go ciągnie, coś sprawia, że musi do niego powrócić. I teraz na koniec, bo obiecałem, że powiem, dlaczego jest to film drogi, ponieważ człowiek wyjeżdżający w Bieszczady chce coś naprawić, chce coś zresetować w sobie, chce sprawić, aby odmurzyć się w jakiś sposób, albo żeby po prostu naładować baterii. Wydaje mi się, że miasto grzechu, Sin City, pokazuje, że w każdym miejscu możemy znaleźć sobie azyl do naładowania baterii, do restartu, do jakiejś takiej pozytywnego nawrócenia się na właściwe tory.
0: A na koniec główny motyw muzyczny z filmu.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat.

0: a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement z diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Reklama. W rytmie lata.

Odpowiedzi szukasz. Might his alien BSC for money. Deszcz. No właśnie, deszcz padał, odpowiedzi szuka. No to już powiem, gdzie znaleźć takie odpowiedzi. Odpowiedzi znajdujecie na superdzień.pl, zakładka Nie przegap, i tam macie odpowiedzi na pytanie, co robić w weekend oczywiście. Bardzo dużo fajnych rzeczy, na przykład informacja, że dzisiaj festiwal spotkania z kulturą żydowską odbędzie się pod dachem, czyli nie na dziedzińcu szkoły, tylko pod dachem. Jeżeli się wybieracie, to pamiętajcie o tym. Natomiast koncert odbędzie się w kaplicy Świętego Mikołaja, także to miejcie w głowie. Teraz Capital Cities i Safe and Sound.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy 7-kondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy, Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stalni.

0: W jakich cenach, marchew?
1: Teraz waga cię promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Reklama.
3: Zapraszam na wiadomości lokalne Radia Bonton. Monika Łupkowska. Do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie zgłosiła się 44-letnia kobieta, która powiadomiła o oszustwie na kwotę ponad 200 tysięcy złotych. Z jej relacji wynikało, że ponad tydzień temu skontaktował się z nią mężczyzna, podający się za pracownika banku. Informował, że ktoś chce wziąć na jej dane osobowe kredyt i zaoferował pomoc w wyzerowaniu salda, jeżeli będzie z nim współpracowała. Na potwierdzenie tego otrzymała wiadomość SMS, że faktycznie takie zadłużenie widnieje.
4: Zaraz po tym był kolejny telefon, tym razem od mężczyzny podającego się za policjanta, który potwierdził wiarygodność działania wcześniejszego rozmówcy. Przekonał ją przy tym, że razem z innymi policjantami będzie działała pod przykrywką, pomagając w rozbiciu szajki oszustów działających na skalę krajową w bankach. Nakłonił kobietę do wzięcia pierwszego kredytu, z którego środki wpłaciła do wskazanego blikomatu. Następnego dnia był kolejny telefon od rzekomego bankiera, który przekazał, że nie udało się wyzerować salda, gdyż kwota była za mała, a wpłacone pieniądze okazały się fałszywe. Skłonił ją do dalszego zadłużenia się i wypłaty wszystkich oszczędności.
3: Mówiła rzecznik chełmskich policjantów Ewa Czyż. Przez kolejne dni kobieta zaciągała jeszcze kredyty w innych bankach, a pieniądze przekazywała kurierom, bądź też wpłacała w płatomatach. Kiedy zgłosiła się do komendy i chciała nawiązać osobisty kontakt z prowadzącym akcję policjantem, dowiedziała się, że takie działanie nie jest prowadzone. Chełm uczci 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. O szczegółach wydarzenia mówi Kacper Jasek z Urzędu Miasta Chełm.
5: Uroczystości rozpoczną się o godzinie 15.45 mszą święto w intencji ojczyzny. O 17.00 podczas symbolicznej godziny W mieszkańcy oddadzą hołd powstańcom, a następnie złożą wieńce przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Obchody zakończy o godzinie 19.00 wyjątkowy koncert Baczyński UKE na placu doktora Edwarda Łuczkowskiego. Zapraszamy do wspólnego upamiętnienia bohaterów Powstania Warszawskiego.
3: Damian Ukejdże to zwycięzca pierwszej edycji programu The Voice of Poland. Artysta zaprezentuje projekt muzyczny stanowiący połączenie poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego z rockową energią. Jak podkreślają organizatorzy, koncert ma być mocnym, żywym dialogiem o buncie, wolności i miłości, które łączy tragiczne losy pokolenia Kolumbów ze współczesną wrażliwością. Szczegółowy harmonogram miejskich obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego dostępny jest na stronie Urzędu Miasta Chełm.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
3: Przyszłość kopalni w Siedliszczu w rękach ekspertów. Władze gminy prowadzą kluczowe analizy, które mają odpowiedzieć na pytanie, jak rozszerzenie wydobycia wpłynie na lokalne środowisko i gospodarkę wodną. Sprawa dotyczy złoża Siedliszcze. W kategorii C1 planowana inwestycja jest na etapie procedury środowiskowej, która została wszczęta w połowie maja na wniosek inwestora. Wydobycie ma objąć kilka nowych działek, co wymaga szczegółowego sprawdzenia wpływu kopalni na wody podziemne, jakość powietrza oraz poziom hałasu w sąsiedztwie domów mieszkalnych. Jak informuje burmistrz Siedliszcza Hieronim Zonik, dokumentację analizują obecnie trzy instytucje: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Sanepid oraz Wody Polskie. Na początku lipca inwestor przedłożył uzupełnienie do karty informacyjnej przedsięwzięcia, co wymusiło ponowną weryfikację dokumentów przez zarząd zlewni w Zamościu. Na razie nie zapadły żadne wiążące decyzje. Jeśli eksperci uznają, że inwestycja może znacząco oddziaływać na otoczenie, inwestor zostanie zobowiązany do przygotowania pełnego i bardzo szczegółowego raportu środowiskowego. Niedługo miną 2 miesiące, odkąd obowiązują przepisy nakazujące użytkownikom hulajnóg elektrycznych

0: ścieżki rowerowej. No i trzecia możliwość, chodnikiem lub drogą dla pieszych, ale pod warunkiem, jeżeli na jezdni jest dozwolony ruch z prędkością powyżej 30 km i nie ma drogi dla rowerów. I ta dozwolona prędkość na chodniku to jest dla hulajnogi tylko prędkość pieszego, bo czasami te hulajnogi widzimy jadąc z zawrotną prędkością.
1: Na tle krajowych statystyk hełm wypada bezpiecznie, ponieważ w Polsce od 3 czerwca do pierwszych dni lipca mundurowi ukarali aż 1234 osoby naruszające przepis posiadania kasku u dzieci, z czego blisko 591 na hulajnogach elektrycznych.
2: W rytmie lata na 104,9 FM.

Alan Walker i Faded w Radiu Bonton w rytmie lata. Oczywiście za chwileczkę Sana i Miłość jest ślepa. Oczywiście później informacje dla kierowców i uwaga, będzie 18s, You Got the Look. Jeszcze nie sprawdzałam, czy to są ci 18s, którzy byli taką młodszą wersją ABB. Tak mniej więcej to było 20 lat temu chyba, nawet i więcej, więc tutaj już nóżkami przebieram i nie mogę się doczekać, żeby przesłuchać. Także zostańcie. Zapraszam Was serdecznie, jeżeli znacie grupę 18s ze swoich lat młodzieńczych, to warto.

0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Jeżeli jutro wybieracie się w kierunku Włodawy, to przypominamy, że w mieście, jak też w powiecie, wystąpią utrudnienia w ruchu związane z organizacją drugiego etapu czwartej edycji wyścigu Tour de Pologne Women. Obecnie zmiana organizacji ruchu objęła ulicę Rynek. Tymczasem w Chełmie więcej samochodów ustawia się w tych samych miejscach, co zwykle o tej porze, czyli na Lubelskiej, Wiadukcie, Lwowskiej i wokół Ronda Dmowskiego. Prace drogowe są prowadzone na Przemysłowej, gdzie jezdnia jest nieco zwężona przez brak krawężników.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Hey! Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Hrubieszowie.
3: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
5: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
4: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
6: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
4: Materiał finansowany przez Partię Razem.
0: Reklama.
7: W rytmie lata.

DNA More Than a Game, Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, czyli słychać już, że to utwór z minionego mundialu, prawda? Oczywiście, że tak. Teraz Modern Talking, Yomaha, Yomaso, no i zbliżamy się do godziny 16, a tam wiadomości, także zostańcie, posłuchajcie, już mówię, co tam będzie. O, będzie dalej o PiSie, czyli były premier o grupie intrygantów, eksperci o aktualnej pogodzie, która wcale nie jest taka zła. No i będzie też mapa drzew w Bielsku Białej. No, zobaczymy, może my taką mapę zrobimy.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
6: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
8: Reklama.
9: Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
10: Za chwilę były premier o grupie intrygantów w PiSie. Potem eksperci o aktualnej pogodzie wcale nie jest taka zła, jakby się wydawało. Będzie też miejska mapa drzew w Bielsku-Białej. Marcin Krzamiński. Jest nas 44. Mówi Mateusz Morawiecki, który dziś decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z PiSu, a razem z nim grupa polityków, w tym 40 posłów, senator oraz 3

0: europarlamentarzystów. To m.in. Piotr Müller, Michał Dworczyk i Olga Semeniuk-Patkowska. Morawiecki zapowiedział na konferencji w Sejmie, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
1: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
0: Morawiecki unika odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Za tydzień były premier i jego stowarzyszenie Rozwój Plus organizuje spotkanie z ekspertami i sympatykami. Wschodnie powiaty z ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Alerty będą obowiązywały do 21 i dotyczą Podlasia, Lubelszczyzny, w większości Podkarpacia i wschodu Mazowsza. Układ atmosferyczny z północy utrzymuje nad Polską temperatury oscylujące wokół 20 stopni i przynosi raczej deszczową aurę. Zdaniem klimatologów taka pogoda mieści się jednak w wieloletniej normie. Obecna temperatura jest normalna dla naszej części świata i ratuje nas przed anomaliami, które nawiedzają kraje zachodniej Europy, twierdzi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
2: Gdy się zastanowimy nad tym, co te fale upałów po sobie zostawiły w tych krajach, to oprócz tych nadmiarowych zgonów, to pamiętajmy, że takie okresy, kiedy jest bardzo gorąco, bezdeszczowo, pozostawiają też piętno na bilansie wodnym. Te ostatnie dni i rozczarowująca dla turystów pogoda, one były pozytywne, one zbudowały w pewnym sensie odporność.
0: Przez utrzymującą się w Europie Zachodniej falę upałów zginęło już ponad 10 tysięcy osób. Do 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który w Zgierzu na jednym z blokowisk miał strzelać z wiatrówki w okna mieszkania naprzeciwko. Lokal wynajmowała Ukrainka. 37-latek odpowie za zniszczenie mienia i publiczne znieważenie obywatelki Ukrainy, mówi prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z łódzkiej prokuratury okręgowej.
3: Przez okazanie jej obelżywego gestu środkowego palca i wykrzykiwanie w jej kierunku słów obrażających naród ukraiński.
0: Śledczy ustalili, że mężczyzna strzelił w okna bloku co najmniej dwukrotnie. Sprawca nie trafi do aresztu, dostał policyjny dozór. Raz na tydzień musi pokazywać się w komendzie policji w Zgierzu. Mężczyzna ma też zakaz zbliżania się do poszkodowanej Ukrainki. W Bielsku Białej powstanie miejska mapa drzew. Będzie to cyfrowe narzędzie do zarządzania zielenią miejską. Zinwentaryzowane zostaną wszystkie drzewa w mieście. Mapa będzie gotowa za kilkanaście miesięcy.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: No niemożliwe, niemożliwe, słuchajcie, pogoda. Co w pogodzie? 21 stopni w tym momencie, pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, oczywiście ciśnienie atmosferyczne bez zmian, 1012 hektopaskali. No i czekamy na to słońce, które ma wyjść niebawem.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: W rytmie lata.
7: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: No i mamy to, słuchajcie, 16:04 na zegarach Radia Bonton. Zaczynam ostatnią godzinę naszego spotkania. Kinga Miszczyk, witam Was serdecznie w głośnikach Daria Zawiałów i Supro.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Ty na zimę, ty na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
5: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
4: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
5: Tanio i od ręki.
6: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
7: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
8: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.
9: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
12: O.
11: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
12: O, a o ile?
11: 35 groszy taniej na litrze.
12: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
11: Tak.
13: A jak lemoniadę?
11: No też.
12: To poprosimy.
11: Ale co?
13: Wszystko.
11: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Reklama.
14: W rytmie lata na 104,9 FM.

Nina Jax, Jones i Bebe Rexha, Harder, Brandy Bonton w rytmie lata. Widzicie? Słońce wyszło. No właśnie, to jest to. Teraz September, Cry For You, później Alan Walker i Dancing In Love. No i 16.30 to sport z Marcinem Petrukiem. Ja przypominam, jakby komuś z Was umknęło, że dzisiaj mamy 24 lipca, Kingi i Krystiny. Oczywiście jeszcze raz wszystkiego najlepszego nam.

No i co, weekend zaczynamy, tak? Bo to jest jedna z ważniejszych rzeczy, w końcu odpoczynek. A poniedziałek przyjdzie, to jeszcze daleko do poniedziałku.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
6: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
7: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
6: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
7: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
6: Materiał finansowany przez Partię Razem.
8: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
9: Program sponsoruje AluPoint. Telefon 731-444-533.
10: Bonton Radio. Sport.
11: Wiadomości sportowe. Marcin Petruk. Hubert Sidoruk i Szymon Szymonowicz, zapaśnicy cementu Gryfa Chełm, wrócili już do Polski z Armenii, gdzie brali udział w międzynarodowym zgrupowaniu. Szkolenie poprzedził turniej, w którym wymierzyli się z reprezentantami gospodarzy oraz Iranu, mówi trener Krzysztof Gajek.
12: Zawodnicy pracowali nad aspektami siłowymi i wytrzymałościowymi i właśnie z innymi kadrami, bo spotkali się tam z zawodnikami z Estonii, Armenii, Stanów Zjednoczonych, Finlandii oraz Kataru. Także był to taki międzynarodowy kamp, który wzmocni naszych zawodników przed kolejnymi startami, bo już 1 sierpnia kolejny sprawdzian, tym razem w turnieju na Litwie, zakończony też dwutygodniowym międzynarodowym kampem, na którym chłopaki będą szlifować aspekty techniczne i taktyczne przed zbliżającymi się mistrzostwami świata w październiku.
11: Pierwsza połowa sierpnia będzie również aktywna dla dwóch reprezentantek cementu Gryfa Chełm, Ankaliny Pacurkowskiej i Olgi Padoszyk.

0: wezmą udział w międzynarodowym zgrupowaniu w Stambule, również doskonaląc formę przed drugą częścią sezonu. Jutro chełmscy biegacze spotkają się w parku na górce, aby wspólnie pokonać 5 km w ramach 337 odsłony lokalnego parkranu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, wymaga tylko wcześniejszej rejestracji na stronie wydarzenia, co umożliwia śledzenie swoich wyników także w innych lokalizacjach w kraju i za granicą. Mówi Józef Wójcik, koordynator chełmskiego parkranu.
1: Pierwszy start był 30 czerwca 2018 roku. Wystartowało 30 osób i od tej pory mieliśmy tylko jedną edycję, w której było więcej. No i dzięki tej imprezie jednoczymy się biegowo, a jednocześnie jest to także promocja miasta, bo mamy parkrunnerów z innych miejscowości, a nawet całego świata.
0: Początek sobotniego biegania o godzinie 9. HKS Chełmianka Chełm oraz UKS Niedźwiadek Chełm podpisały porozumienie określające zasady współpracy w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży. Tym samym od 1 sierpnia wychowankowie wszystkich grup wiekowych drugiego z tych klubów zostaną przekazani pod skrzydła biało-zielonych. Mówi Wojciech Wójcik, dyrektor sportowy Chełmianki.
2: Dzięki tej fuzji zyskamy zupełnie nowe możliwości szkoleniowe. Tak jak wspomniałem, będziemy posiadali drużynę w każdej kategorii wiekowej. Oznacza to przede wszystkim jednolitą strukturę szkolenia, budowanie jednolitej tożsamości klubu i wśród zawodników. Zawodnicy już od najmłodszych lat będą reprezentowali barwy Chełmianki, będą funkcjonować w naszej strukturze, kulturze, czy to organizacyjnej, czy kibicowskiej. I to pojęcie szeroko rozumianego wychowanka zyska zupełnie nowe znaczenie.
0: UKS Niedźwiadek Chełm będzie kontynuował działalność jako samodzielny klub, koncentrując się na szkoleniu piłkarskim dziewcząt. Pięściarze UKS-u Roki Krasnystaw wkrótce rozpoczną przygotowania do drugiej części tegorocznego sezonu. Pierwsza była dla nich bardzo owocna w medale i nowe doświadczenia, a dobrą passę rozpoczęli od złotego medalu Błażeja Dudy podczas 13. turnieju Ziemi Lubelskiej, mówi trener Zbigniew Rokosz.
3: Następne zawody, na których byliśmy, to były Mistrzostwa Okręgu Lubelskiego. Wystąpiło od nas 6 zawodników. Amelia Cichosz, Marcelina Wrubel, Oliwia Okulska, Lena Waśkiewicz, Karol Repeć i Błażej Duda. Zdobyliśmy tam 2 złote medale, 3 srebrne i 1 brązowy. Dość udane zawody, dość udana ilość medali. Można być zadowolonym z takiej postawy naszych zawodników.
0: Pięściarze krasnostawskiego Rokiego zakończyli pierwszą część sezonu 4 miejscami na podium podczas turnieju w Minkowicach organizowanego przez miejscowy klub Płomień. Złote medale wywalczyli tam Błażej Duda, Marcelina Wrubel i Lena Waśkiewicz, zaś srebrne Amalia Cichosz i Oliwia Okulska.
4: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
5: W rytmie lata.

Artur Gadowski, Ona jest ze snu. Ależ to jest dobre. Ma tyle lat, co... Ach, nie będę mówić. Męskie granie za chwilę z 21 roku i ciebie też bardzo. No właśnie, ja was pozdrawiam bardzo. Weekend się zbliża, słońce świeci, więc jest fajnie. Później Gotye i Kimbra, Somebody That I Used To Know. To też znamy sprzed wielu, wielu lat, a w sumie chyba 15 nawet, coś mi tak świta w głowie. Wiecie, nie wiem, czy też tak macie, że niektóre utwory kojarzą się wam z niektórymi rzeczami, sprawami, datami. To jest...

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej

0: Zrobionej naprawy. Gepard Service, Stołupie 32 przy trasie Chełm Lublin.
1: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
2: Rolniku, nie szukaj, postaw na sprawdzonego, pewnego odbiorcę. Jężpol, skup rzepaku i zbóż wszystkich rodzajów od polskich producentów. Konkurencyjne ceny, szybkie terminy płatności. Skup rzepaku i zbóż Jężpol, Strupiń Duży 167, telefon 82 563 86 01 oraz Odletajka koło Białopola w kierunku Hrubieszowa. Staw w kierunku Wierzbicy i Grabowiec, trasa Wojsławice-Zamość.
3: Firma Alpek, jedyna mieszalnia przypraw naturalnych w Chełmie, zaprasza. Gwarantujemy największy wybór przypraw w mieście. Zioła jednorodne, gotowe kompozycje przypraw do wszelkich dań oraz do domowej produkcji wędlin. U nas kupisz również akcesoria masarskie, jelita, siatki, peklosul, noże, maszynki do mięsa i części do nich, nadziewarki, drobny sprzęt masarski, woreczki do pakowania próżniowego oraz butelki, drożdże, zaprawki, alkoholomierze i inne niezbędne produkty do wyrobów gorzelniczych. Alpek, Chełm, Wierzbowa 1, Róg Rejowieckiej. Zadzwoń 82 560. 2, 10, 11.
4: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
5: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
6: W rytmie lata.

Dogs Babylon w Radiu Bonton w rytmie lata, godzina 16:50, dokładnie. To jest czas na pożegnanie. Dziękuję Wam bardzo za te 5 godzin. Było jak zwykle szybko, bo oczywiście w dobrym towarzystwie czas płynie bardzo, bardzo szybko. Za chwileczkę Gromi, później CNCO, Hey DJ, czyli wchodzimy w weekend bardzo, bardzo szybko, ale niech ten weekend będzie dla Was spokojny, dla niektórych szybki i jak sobie w sumie wymarzycie. Jeszcze raz wielkie dzięki i słyszymy się, nie wiem kiedy, nie wiem. No nic, do usłyszenia, pa!

0: Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
1: Sponsorem programu jest Mega Salon Meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
3: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
2: Reklama. Bonton Radio.

przyszłym tygodniu diesel za ponad 8 zł. Takie są prognozy. Potem Unia Europejska i jej znaczenie dla młodych ludzi. Najpierw jednak wrócimy do kapryśnej pogody w te wakacje. Marcin Krzemiński. Ulewne deszcze przetaczają się przez wschód kraju.

0: Silne opady w Polsce mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki.
1: W skrócie się to opisuje jako niż genueńskie, ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
0: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego w Polsce lipca, za co odpowiada front z północy. Zapewnia, że upały jeszcze wrócą w te wakacje. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. W ocenie Nawrockiego jej przepisy są niezgodne z prawem. Prawo ma wejść w życie w sierpniu, a podatek ze zbycia paliw ciekłych miałby być płacony od zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia tego roku. Prezydent argumentuje, że oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną. Jest już odpowiedź ministra finansów. Jak ocenia Andrzej Domański, decyzja prezydenta zablokowała 4 miliardy złotych dla budżetu państwa, które miały trafić na pakiet chroniący przed wysokimi cenami paliw. Tymczasem według analityków z biura Reflex w przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki cen paliw. Najbardziej będzie drożał olej napędowy, którego średnia cena może przekroczyć poziom 8 zł za litr. Benzyna 95 może kosztować nawet około 7 zł 45 groszy, oczywiście za litr. W Waszyngtonie dziś odbędzie się przełożona z kwietnia gala Stowarzyszenia Korespondentów przy Białym Domu. Przypomnę, że za pierwszym razem wydarzenie zostało przerwane, gdy uzbrojony mężczyzna usiłował wtargnąć do sali balowej z zamiarem zabicia prezydenta USA Donalda Trumpa i członków jego administracji. W dzisiejszej gali ma wziąć udział prezydent Donald Trump. Zetki w większości są za Unią Europejską. Z badania przeprowadzonego dla przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wynika, że ponad połowa młodych ludzi uważa, że Unia ma znaczenie dla ich planów na przyszłość, mówi dyrektorka przedstawicielstwa Katarzyna Smyk.
2: 64% osób w wieku 16-29 lat ma pozytywny stosunek do Unii Europejskiej, a 63% uważa, że Unia stwarza realne możliwości dla takich osób jak oni. Ale badanie pokazuje również, że młodzi oczekują konkretnych informacji o szansach, jakie daje im członkostwo w Unii Europejskiej.
0: I te informacje ma przekazać kampania Eurotipy. W jej ramach powstała strona z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi nauki, pracy, rozwoju, biznesu i bezpieczeństwa. Do tego będą też akcje promocyjne w 8 miastach, m.in. Ostródzie, Koninie, Suwałkach i Pile.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Kreatywność oszustów nie zna granic, a w ostatnim czasie wykorzystują oni fakt tego, że w pełni jest sezon motocyklowy. Ich pułapkę wpadł 18-letni miłośnik jednośladów z naszego województwa, który próbował sprzedać napęd właśnie do motocykla. Wakacje to najtrudniejszy czas dla krwiodawstwa, a zapasy w bankach krwi niepokojąco szybko topnieją. Podczas gdy dawcy wyjeżdżają na urlopy, na drogach dochodzi do większej ilości wypadków, a szpitale wciąż prowadzą planowe operacje. Potrzeby są ogromne, a cenny surowiec jest teraz potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Jutro we Włodawie i powiecie włodawskim będą występowały utrudnienia w ruchu wynikające z organizacji drugiego etapu czwartej edycji Tour de Pologne Women. Obecnie ograniczenia są już wprowadzane na ulicy Rynek, natomiast już jutro na czas przejazdu kolarek zamknięte zostaną kolejne miejsca. Więcej usłyszycie w wiadomościach lokalnych o 17.30.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Noc na dół pogodna, tylko na wschodzie początkowo będzie się chmurzyć. Tam może przelotnie padać deszcz, a na Lubelszczyźnie możliwe również burze. Miejscami silne zamglenie i mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach na ogół od 9 do 13 stopni.
5: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
6: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
2: Czwartek, 23 lipca, Jarek Hołota melduje się na 104,9 FM i tradycyjnie włączam nasz muzyczny wehikuł czasu. Czwartkowy kalendarz kryje w sobie wybitne nazwiska, wielkie jubileusze i jeden z najbardziej wzruszających wyspiarskich utworów lat 90. Czas na przegląd najważniejszych rocznic. Zaczynamy w roku 1961. 23 lipca na świat przyszedł Martin Gore, brytyjski muzyk, wokalista, kompozytor i absolutny mózg artystyczny kultowej synth-popowej formacji Depeche Mode. Martin świętuje dziś swoje 65. urodziny. To spod jego pióra wyszły genialne ponadczasowe hity takie jak Personal Jesus, Enjoy the Silence czy Police of True. 100 lat dla muzycznego wizjonera. Przenosimy się do roku 1965. Swoje 61. urodziny obchodzi dzisiaj Slash, właściwie Saul Hudson, legendarny urodzony w Londynie gitarzysta amerykańskiej formacji Guns N' Roses. Charakterystyczny cylinder, burza loków na głowie i ten absolutnie nie do pomylenia organiczny ton gitary Gibson Les Paul, którym otworzył wstęp do Sweet Child of Mine czy Welcome to the Jungle. Ikona rocka wszechczasów. Zaglądamy do roku 1980. Swoje 46. urodziny świętuje Michelle Williams, amerykańska wokalistka i członkini kultowego trio Destiny's Child, które na przełomie

wieku w seryjnie podbijało światowe listy przebojów takimi hitami jak Survivor czy Say My Name. Smutna, niezwykle poruszająca rocznica z roku 2011, dokładnie 15 lat temu, świat muzyki pożegnał niezrównaną Amy Winehouse, brytyjską wokalistkę jazzowo-soulową o niezwykle głębokim głosie. Piosenkarka odeszła w wieku zaledwie 27 lat, zostawiając po sobie genialne płyty i niezapomniane kompozycje takie jak Rehab czy Back to Black. Naszą dzisiejszą czwartkową kartkę zamykamy jednak rokiem 1998 i premierą utworu, który dokładnie w lipcu tamtego roku zdefiniował piękno wyspiarskiego alternatywnego pop-rocka. Przenosimy się o 28 lat wstecz. Brytyjski zespół The Verve wypuścił wtedy na rynek single Sonnet z kultowego albumu Urban Hymns, oparty na pięknych, przestrzennych gitarach, subtelnej aranżacji smyczków i hipnotyzującym wokalu Richarda Ashcrofta. Utwór natychmiast skradł serca słuchaczy. Mimo że wytwórnia płytowa wydała go w mocno ograniczonej liczbie egzemplarzy, piosenka i tak zyskała status absolutnego, ponadczasowego hitu. Zamykamy dzisiejsze muzyczne archiwum, ale w głośnikach zostawiamy Was z brzmieniem najwyższej próby. Utwór pełen nostalgii, przestrzeni i genialnego brytyjskiego klimatu lat 90. Przed nami Richard Ashcroft i formacja The Verve.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
2: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
3: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
4: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
3: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skate Parku.
5: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
3: Materiał finansowany przez Partię Razem.
6: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
7: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
6: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
1: Reklama.
8: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
0: Reklama.
4: Zapraszam na kolejny serwis wiadomości lokalnych. Monika Łupkowska. Kreatywność oszustów nie zna granic, a w ostatnim czasie wykorzystują oni fakt tego, że w pełni jest sezon motocyklowy. W ich pułapkę wpadł 18-letni miłośnik jednośladów z naszego województwa, który próbował sprzedać napęd właśnie do motocykla. Szybko znalazł się potencjalny klient, który zaproponował wysłanie kuriera po paczkę, na co młody mężczyzna bez zastanowienia się zgodził. Chwilę później skontaktował się z nim rzekomy przedstawiciel banku, twierdząc, że do sfinalizowania transakcji konieczna jest weryfikacja przelewu. 18-latek postępował zgodnie z jego instrukcjami, generując kolejne kody BLIK. Dopiero po tym, jak kontakt z zainteresowanym kupnem napędu się urwał, mężczyzna zorientował się, że z jego konta zniknęło ponad 9 tysięcy złotych i zgłosił sprawę na policję. Wakacje to najtrudniejszy czas dla krwiodawstwa, a zapasy w bankach krwi niepokojąco szybko topnieją. Podczas gdy dawcy wyjeżdżają na urlopy, na drogach dochodzi do większej liczby wypadków, a szpitale wciąż prowadzą planowe operacje. Potrzeby są ogromne, a cenny surowiec jest teraz potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie bije na alarm. W magazynach brakuje przede wszystkim krwi z grupą z dodatnim czynnikiem RH. Najbardziej poszukiwane są obecnie grupy 0 oraz A.

0: Bardzo niskie są też zapasy grupy 0RH- oraz BRH-. Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 roku życia. Służby medyczne apelują do wszystkich mieszkańców regionu, którzy spędzają urlop w domach lub mają chwilę wolnego czasu. Jedna jednostka krwi może uratować czyjeś życie. Punkt krwiodawstwa w Chełmie przy ulicy Szpitalnej czeka na dawców od poniedziałku do piątku w godzinach porannych.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Jutro we Włodawie i powiecie włodawskim będą występowały utrudnienia w ruchu wynikające z organizacją drugiego etapu czwartej edycji Tour de Pologne Women. Obecnie ograniczenia są już wprowadzane na ulicy Rynek, natomiast już jutro na czas przejazdu kolarek zamknięte zostaną ulice Tysiąclecia Państwa Polskiego, Rejmonta, Okuńska, jak też Aleja Jana Pawła II oraz Józefa Piłsudskiego. Po wyjeździe z miasta peleton przejedzie m.in. przez Orchówek oraz tereny gmin Hańsk, Stary Brus i Urszulin. Następnie zawodniczki skierują się do powiatu łęczyńskiego, gdzie w Ludwinie znajduje się jedyna lotna premia na tym odcinku. Ostatnie warunki pogodowe, głównie spore ilości opadów, przełożyły się na to, że w lokalnych lasach obrodziło grzybami, a tym samym pojawili się również miłośnicy ich zbierania. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Chełmie przypomina, że przed przygotowaniem znalezisk do spożycia warto skorzystać z porad certyfikowanych grzyboznawców w jej placówce. Dzięki nim można uniknąć poważnych wpadek, a niektóre grzyby jadalne mają swoich sobowtórów, powodujących problemy zdrowotne, a nawet zagrażające życiu. Specjaliści pracują od poniedziałku do piątku przy ulicy Szpitalnej 48, a udzielane przez nich porady są bezpłatne. W zeszłym roku pomogli oni ponad 80 osobom w weryfikacji ich leśnych zbiorów. Udzielili także 19 atestów umożliwiających odsprzedaż grzybów.
1: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104.9 FM.
2: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
0: Reklama.
3: Urlop z hitami na 104.9 FM.

0: Reklama.
1: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
3: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
4: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
3: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy Skateparku.
5: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
3: Materiał finansowany przez Partię Razem.
6: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
7: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
8: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.

0: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Reklama. To jest...

0: Morawiecki i jego zwolennicy. Po zapisem to ponad 40 osób. Rusza w Gdańsku jedna z największych imprez tego typu w Europie, Jarmark Świętego Dominika. Wybieracie się do Hiszpanii, posłuchajcie, ile kosztuje tam hotelowa doba. Michał Wierzchoła. 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów po zapisem.
1: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
0: I jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, działacze jego stowarzyszenia Rozwój Plus wyruszą teraz w trasę po Polsce. Dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego i jego stronników z Prawa i Sprawiedliwości, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Tak zwana ustawa łańcuchowa z podpisem prezydenta. Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. Nowe przepisy zakładają zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. To było kolejne podejście do tej ustawy, bo poprzednią prezydent zawetował. Zdaniem Nawrockiego tamten projekt był źle przygotowany i nakładał na Polaków trudne do spełnienia obowiązki. Chodzi tu o kwestię kojców, których wymiary były sztywno określone w ustawie.

0: i zależne od wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
1: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
0: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Prezydent nie podpisał dziś za to ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firmy paliwowych i zdecydował o skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego. Gdańsk odlicza godziny do rozpoczęcia dorocznego handlowo-kulturalnego święta, które przyciąga do miasta osoby z całej Polski. Już co jutro rozpocznie się jarmark świętego Dominika. Kupcy, gastronomicy i pasjonaci na 3 tygodnie zajmą sporą część Śródmieścia. Paweł Razewicz.
2: Jarmark świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie, mimo że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
3: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
2: Na ulicach zaprezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
4: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
2: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
0: W pobliżu popularnego wśród plażowiczów i surferów portugalskiego kurortu Nazaré na wybrzeżu Atlantyku pojawił się dużych rozmiarów żarłacz biały. Ten gatunek rekina, który jest groźny dla człowieka, niezwykle rzadko bywa przy brzegach Portugalii. Rekin zbliżył się do jachtu, z pokładu którego osoby nim płynące nagrały krótki film. Stąd była możliwość identyfikacji. Rekin miał 4 metry długości. To jeszcze zejdźmy na ląd. W sąsiedniej Hiszpanii przeciętna cena za dobę hotelową wzrosła w porównaniu z ubiegłym rokiem o kilka procent i wyniosła 137 euro. To w przeliczeniu około 600 zł. Za pokój w hotelu 5-gwiazdkowym średnio trzeba było zapłacić prawie 1400 zł. Najpopularniejszymi celami podróży dla Hiszpanów były w czerwcu Andaluzja, Katalonia i Walencja, a dla turystów z zagranicy Baleary, Katalonia i Wyspy Kanaryjskie. Najwięcej zagranicznych gości przybyło do Hiszpanii z USA i Niemiec.
5: Bonton Radio. Sport.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Jurgen Klopp został oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrali z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku, czyli do mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Klopp w ostatnich 2 latach pełnił funkcję szefa do spraw futbolu w Red Bullu, gdzie nadzorował sieć klubów piłkarskich prowadzonych przez ten koncern. Katarzyna Niewiadomo oraz Agnieszka Skalniak-Sójka znalazły się w składzie ekipy Canyon SRAM na 5. edycję Tour de France kobiet. Nasza kolarka w każdym z dotychczasowych Tour de France stanęła na podium. Wygrała wyścig w 2024 roku, a 3 razy zajęła 3. miejsce. 9-etapowy wyścig rozpocznie się 1 sierpnia w Lozannie. Jest 1. medal dla Polski na Mistrzostwach Świata w kajakarstwie górskim. Srebrny, ale nie zdobyła go wybrana w styczniu sportowcem roku Klaudia Zwolińska, która tym razem spisała się słabiej. Wywalczył go 35-letni Michał Pasiut. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: To duża niespodzianka. Michała Pasiuta do podium nikt nie typował. Dla niego to oczywiście największy sukces w karierze.
8: To był mój dzień. Od rana czułem niesamowity power w łapie i też bardzo podobała mi się trasa. Lubię erki. Szkoda, że to złoto uciekło. No kolega, co stoi tutaj obok, jest młody i silny. Ja już jestem stary, więc daruję mu tym razem.
7: Rozczarowaniem zakończył się występ w kajakowym salonie Klaudii Zwolińskiej. Dwukrotna mistrzyni świata zeszłego roku w Oklahoma City zajęła dopiero 10. miejsce.
9: Jest mi bardzo przykro, bo teraz troszeczkę tak mi łzy nabierają do oczu, ale walczę z tym, bo jednak staram się trzymać tą głowę wysoko. Prezentowałam super poziom na kwalifikacjach, półfinałach i muszę po prostu podejść do tego bardzo mocno analitycznie, co się wydarzyło.
7: Zwolińska będzie miała jeszcze szansę na medal w Salomie w Kanadyjkach.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
0: Jutro będzie dużo słońca, tylko na północy i wschodzie okresami pojawi się więcej chmur. Na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich możliwe jutro słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach od 21 stopni na północnym wschodzie i wschodzie do 29 stopni na zachodzie.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
4: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
5: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
6: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
7: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
0: Reklama.
8: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
0: Bliżej Kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Od 26 lipca do 8 sierpnia potrwa festiwal Wizji w Wierzbicy w gminie Rudnik, który stawia na różnorodność i spotkanie wielu dziedzin sztuki. Festiwal Wizji zapowiada się jako wydarzenie skierowane do odbiorców, którzy szukają w kulturze czegoś więcej niż tylko gotowego efektu końcowego. Program obejmuje sztuki wizualne, działania performatywne, spotkania literackie, koncerty, pokazy filmowe i warsztaty, tworząc szeroką i otwartą przestrzeń dla różnych form artystycznej wypowiedzi. Motywem przewodnim tegorocznej 13. edycji jest hasło Splątanie, rozplątanie. Oficjalny program popołudniowy i wieczorny ruszy w niedzielę, 26 lipca. Otwarcie festiwalu połączone zostanie z wernisażem wystawy prac plastycznych o godzinie 18, na której zaprezentowane zostaną dzieła stałych współpracowników festiwalu oraz 13 artystów wyłonionych w ramach naboru Call for Art. Zwieńczeniem tego dnia będzie akustyczny koncert z poezją śpiewaną Marcina Skrzypczaka o godzinie 21. Jednak kluczowym elementem festiwalu jest Letnia Akademia, która rozpocznie się 27 i będzie trwać do samego końca festiwalu w godzinach 10-14. Zajęcia są dedykowane dzieciom i młodzieży z gminy Rudnik. W tym roku bierze aż 50 uczestników. Po tych zajęciach popołudnia wypełnia program dla wszystkich chętnych, a wśród propozycji są wspomniane wcześniej koncerty, warsztaty, spacery, wycieczki oraz spotkania autorskie. Cały program można

0: znaleźć na stronie festiwalu. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja imienia Leonardy i Gustawa Kiwerskich, Dwór Kultury. Oddaję teraz głos Joannie Klimek i zapraszam na podcast Bliżej Kultury.
1: Pierwsze chmielaki krasnostawskie odbyły się w 1971 roku. Właśnie wtedy rozpoczęła się historia święta, które dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń w regionie i na stałe wpisało się w kalendarz Krasnego Stawu. Przygotowując ten odcinek, zajrzałam do kronik, archiwalnych zdjęć i publikacji poświęconym chmielakom. To była niezwykła podróż w czasie. Zmieniały się scenografie, miejsca ustawienia sceny, program imprezy ewoluował, ale jedno pozostawało niezmienne. Muzyka zawsze była sercem tego święta. Przez 55 lat na chmielakowej scenie pojawiły się setki artystów. Nie sposób wymienić wszystkich. Lista jest naprawdę imponująca. Dlatego dziś zapraszam Was na krótki muzyczny spacer przez historię chmielaków. Sprawdzimy, kto przez lata bawił mieszkańców oraz kto wystąpi podczas tegorocznej edycji. Cofnijmy się do początku lat 90. W 1992 roku na scenie pojawił się Andrzej Rosiewicz, artysta znany z charakterystycznego poczucia humoru i piosenek, które do dziś zna niemal każdy. Rok później do Krasnego Stawu przyjechała Maryla Rodowicz. Dziś jest jedną z największych ikon polskiej estrady. Ale warto pamiętać, że z chmielakami jest związana już od ponad 3 dekad. I właśnie dlatego tegoroczny koncert będzie miał wyjątkowy wymiar. Po latach wróci tam, gdzie śpiewała już w 1993 roku. Rok 1994 wielu mieszkańców wspomina jako jeden z najbardziej muzycznych w historii imprezy. Na scenie wystąpił zespół Jam Ira, czyli te formacje, które od lat należą do czołówki polskiego rocka. Tego samego roku odbył się także koncert Zbigniewa Wodeckiego. Jego nazwisko bardzo często pojawia się we wspomnieniach. Odchodząc na chwilę od tematu muzycznego, początek nowego tysiąclecia przyniósł kolejne znane nazwiska. W 2004 roku na scenie wystąpił zespół Blue Café, który w tamtym czasie należał do najpopularniejszych polskich grup popowych. W 2009 roku publiczność śpiewała razem z legendarnym zespołem Perfect. To koncert, który dla wielu był spotkaniem z muzyką, na której wychowało się całe pokolenie. Na chmielakach nigdy nie zamykano się na jeden gatunek muzyczny. Organizatorzy starali się, aby każdy znalazł coś dla siebie. Dlatego w 2010 roku wystąpił zespół Akcent, reprezentujący nurt disco polo. Rok później mieszkańcy bawili się podczas koncertów Andrzeja Piasecznego oraz zespołu Enej, który w tamtym czasie przeżywał okres ogromnej popularności. W 2016 roku, czyli 10 lat temu, na scenie pojawił się Kamil Bednarek, Ewelina Lisowska oraz elektryczne gitary. To był czas, kiedy Bednarek należał do jednych z najbardziej popularnych młodych artystów w Polsce, a pod sceną gromadziły się tłumy fanów. W 2019 roku koncerty zagrali Jamal, Sydney Pollack oraz Phil. Każdy z tych wykonawców reprezentował nieco inny styl muzyczny, ale właśnie taka różnorodność od lat wyróżnia chmielaki. Ubiegłoroczna edycja także pokazała, że organizatorzy potrafią łączyć muzyczne pokolenia. Na scenie pojawił się Kult, zespół, który od ponad 40 lat zajmuje ważne miejsce na polskiej scenie rockowej. Wystąpiła również Paktofonika, legenda polskiego hip-hopu, której utwory do dziś zna pokolenie słuchaczy. Był także Oskar Cyms, jeden z najbardziej popularnych młodych artystów, oraz zespół Modelki, którego utwory zdobywają miliony odsłon w internecie. Co czeka nas podczas tegorocznych chmielaków? Od 21 do 23 sierpnia na scenie zobaczymy wykonawców, którzy reprezentują zupełnie różne muzyczne światy. Zalia to jedna z najciekawszych młodych wokalistek polskiej sceny. Jej twórczość łączy pop z alternatywnym brzmieniem i spokojniejszymi, bardziej nastrojowymi utworami. W ostatnich latach zyskała szerokie grono słuchaczy i coraz częściej pojawia się na festiwalach muzycznych w Polsce. Grubson to artysta doskonale znany fanom hip-hopu. Od wielu lat udowadnia, że jego koncerty są pełne energii i kontaktu z publicznością. Na scenie pojawi się również formacja Trzech Króli. To przedstawiciele młodego pokolenia, którzy zdobyli dużą popularność przede wszystkim wśród młodszej publiczności. Grzegorz Chyży od wielu lat należy do grona najpopularniejszych polskich

0: polskich wokalistów. Ma na swoim koncie wiele przebojów, które regularnie można usłyszeć w stacjach radiowych. I wreszcie Maryla Radowicz. To właśnie jej występ wydaje się mieć szczególny wymiar. Nie tylko dlatego, że jest legendą polskiej muzyki, ale również dlatego, że wraca do Krasnego Stawu po ponad 30 latach od pierwszego koncertu. Dla wielu mieszkańców będzie to nie tylko koncert, ale także sentymentalna podróż do wspomnień. Patrząc na historię Chmielaków, trudno nie zauważyć jednej rzeczy. Każde pokolenie miało swoich muzycznych idoli. Dla jednych był to Dżem, Perfect czy Zbigniew Wodecki, dla innych Enej, Bednarek czy Phil. Dziś młodsza publiczność czeka na Zalię czy Trzech Króli. To właśnie ta różnorodność sprawia, że Chmielaki od ponad pół wieku potrafią łączyć mieszkańców w każdym wieku. Przed sceną stają całe rodziny. Dziadkowie, rodzice i dzieci często wspólnie śpiewają piosenki, choć każdy przyszedł na koncert innego wykonawcy. I chyba właśnie w tym tkwi fenomen Chmielaków. Co roku zmieniają się artyści, zmieniają się muzyczne trendy, ale atmosfera pozostaje ta sama. To kilka sierpniowych dni, podczas których Krasny Staw staje się muzyczną stolicą regionu. Już za kilka tygodni przekonamy się, jakie wspomnienia przyniesie 55. edycja Chmielaków. Być może za kolejne 20 czy 30 lat ktoś będzie wspominał tegoroczne koncerty z takim samym sentymentem, z jakim dziś mieszkańcy wspominają występy Zbigniewa Wodeckiego czy zespołu Perfect. Na zakończenie mam dla Was jeszcze jedną zapowiedź. Muzyka od lat budzi ogromne emocje, ale pewnie wielu z Was zastanawia się, jak wygląda wybór artystów i kto decyduje o tym, kto pojawi się na chmielakowej scenie. Dlatego w jednym z kolejnych odcinków porozmawiam z organizatorami Chmielaków Krasnostawskich i zapytam, czym kierują się przy układaniu muzycznego repertuaru. Jak wyglądają kulisy zapraszania gwiazd oraz czy łatwo jest stworzyć program, który trafi zarówno do młodszej, jak i starszej publiczności. Mam nadzieję, że i ten odcinek będzie dla Was równie ciekawy. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejnym podcaście Chmielaki Krasnostawskie – Ludzie, Historia i Dziedzictwo.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
2: Cykl audycji Bliżej Kultury, realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
3: Reklama.
4: Masz już dość widoku starego ogrodzenia? W Unipolu mamy na to szybkie i tanie rozwiązanie. Nie odkładaj wymiany na później. Zrób to teraz. Hit miesiąca. Solidne, malowane proszkowo panele 3D o wysokości 173 cm i grubości 4 mm. Teraz tylko 67 zł za sztukę. W sprzedaży również malowane sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Zajmiemy się wszystkim kompleksowo. Od transportu po profesjonalny montaż. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Odwiedź nas w Chełmie przy ulicy Ceramicznej 34E. Sprawdź ofertę na unipolhelm.pl lub zadzwoń. 608 340 730.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcard to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
9: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
10: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
11: Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka.

0: Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbschełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Słuchacie
1: Bon Program Dom sponsoruje Radio. Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
3: Nasz kolejny tydzień w tym programie kończymy kolejnym tanecznym akcentem. Dzisiaj serwuję Wam album, który jest bardzo mocno skąpany w brzmieniach R&B, disco, funk, ale tutaj dominuje przede wszystkim charakterystyczny afrobeat, który usłyszycie w każdym fragmencie. To jest Buba od Kate Renata. Louis Kevin Celestin urodził się w Port-au-Prince na Haiti, jednak wychowywał się tak naprawdę w Kanadzie, gdzie rozpoczął swoją karierę producencką w 2010 roku. Dość prężnie działał w podziemiu i te ruchy przyniosły efekt, kiedy jego interpretacja jednego z numerów Janet Jackson stała się sensacyjnym hitem w 2013 na serwisie SoundCloud. Od tamtego czasu szedł tylko bardziej w górę. Otwarcie koncertów Madonny, debiut w 2016, ciepło odebrany przez krytyków, aż w końcu nakładem RCA Records wydał w 2019 album Buba. Na tym albumie bardziej skupił się na rozwoju własnego brzmienia niż kolaboracjach z innymi artystami, a zaliczył on naprawdę prestiżowe współprace. Wspomnieć tylko wspólny kawałek z Craigiem Davidem, dlatego tym razem szukał swojego stylu. I na tym albumie oparł produkcję na afrobicie, charakterystycznych bębnach, które słyszycie w tle. Aczkolwiek znajdą się tam także mieszanki z hip-hopem czy muzyką house. Daje to niezwykle rzeźką mieszankę, taką wyspiarską, rodem z jego rodzinnego Haiti. Mamy tutaj wielu gości, od Estelle przez Mika Jenkinsa, kończąc na Pharrellu Williamsie. Jednak tym razem nagrania z gośćmi odbyły się na żywo w studiu, przez co cały krążek wydaje się taki nieco bardziej spójny i organiczny. To wszystko po prostu bardzo fajnie gra ze sobą. W połączeniu z letnią energią na podkładach daje to idealny rezultat na tą właśnie porę roku. Perfekcyjne, do potańczenia sobie w pełnym słońcu na działce czy na plaży. Ta cała mieszanka dała rezultat w postaci

postaci dwóch nagród Grammy dla Kate Renaudy za album w kategorii Dance oraz za nagranie w kategorii Dance za utwór 10% Scali Uchis, z którego po prostu wylewa się lato. Zresztą, sprawdźcie sami.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej, osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
5: Projekty współfinansowane ze środków Unii.

0: Europejskiej.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
3: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
4: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też bus.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
3: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003.

0: albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki, hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad zalewem Maczuły.
1: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama 104.

0: tuż po zapisem. Morawiecki ze zwolennikami w nowej politycznej roli. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą w pociągach rowerzyści. Przed weekendem za chwilę u nas także raport kąpieliskowy. Michał Pierzchała. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który dzisiaj decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. A razem z nim grupa 44 polityków, w tym jest 40 posłów, senator oraz 3 europarlamentarzystów. Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
1: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
0: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię.
1: O planach będziemy mówić na kolejnych naszych spotkaniach. Tak jak powiedziałem, my walczyliśmy do końca o jedność.
0: Z PiS-em żegnają się obok Morawieckiego m.in. Piotr Miller, Michał Dworczyk, Olga Semeniuk-Płatkowska czy Paweł Jabłoński. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą rowerzyści.

0: PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. Szymon Kępka.
1: Teraz za wszystkie te usługi ma obowiązywać jedna cena, 11,90. Najbardziej zmiana dotknie osoby podróżujące z większymi bagażami. Do tej pory bilet kosztował 5,90, więc opłata wzrasta dwukrotnie. Więcej zapłacą też rowerzyści. Cena przewozu roweru koleją wzrośnie o 2 zł. Najbardziej dotknie to tych, którzy na przykład korzystają z rowerów albo hulajnóg elektrycznych w drodze do pracy, a więc te 2 zł przełoży się na przykład 20 kilka dni dojazdu do pracy. Tańszy będzie za to przewóz zwierzęcia, bo dotąd opłata to ponad 15 zł, a teraz jednolite 11,90. Warto wiedzieć, że małe zwierzęta przewożone w transporterach oraz bagaż mieszczący się w wyznaczonym miejscu w pociągu nie zawsze wymagają dodatkowej opłaty. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu dodatkowego przed podróżą, będą mogli to zrobić u konduktora, ale doliczana zostanie dodatkowa opłata. Tutaj wysokość to 20 zł.
0: Myśliwiec F-16 zestrzelił drona, który wyleciał z Ukrainy i wtargnął do rumuńskiej przestrzeni powietrznej.
2: To ważne, że doszło do tego nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu pilot mógł otworzyć ogień z powietrza.
0: Mówił rumuński prezydent Nikis Ordan. To nie pierwszy incydent naruszenia przestrzeni powietrznej Rumunii, ale pierwszy, jeśli chodzi o zestrzelenie bezzałogowca. Pod koniec maja na dom mieszkalny nieopodal granicy z Ukrainą runął dron przenoszący ładunek wybuchowy. Rosjanki, których mężowie zginęli na wojnie w Ukrainie, będą miały możliwość skorzystania z bezpłatnych zabiegów in vitro. Nowe prawo przegłosowała właśnie Duma, niższa izba parlamentu Rosji. W uzasadnieniu do ustawy mowa jest o tym, że w przypadku śmierci małżonków żony tracą możliwość zostania matkami i że nawet bez tych rozwiązań sytuacja demograficzna Rosji jest trudna. Przed weekendem raport kąpieliskowy. We wszystkich kąpieliskach nadmorskich SNEPiT zezwala na wchodzenie do wody. Tak wynika z mapy zamieszczonej na stronie Głównej Inspekcji Sanitarnej. W głębi kraju kilka miejsc z zakazami to m.in. kąpielisko na sztucznym zbiorniku rzeki Pilice w Łódzkiem czy jezioro Paproceny w Tychach.
3: Bonton Radio. Sport.
4: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Od meczu Radomiaka z Wieczystą zaczął się jubileuszowy sezon naszej piłkarskiej ekstraklasy. To stulecie rozgrywek ligowych w Polsce. O 20.30 dziś jeden ze szlagierów kolejki. Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. Michał Waszkiewicz.
5: Na logikę, której ekstraklasa akurat rzadko się trzyma, układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu, więc cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada.
6: No nie jest to jeszcze tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Cały czas bardzo mocno pracujemy nad tym, żeby ten zespół był mocniejszy.
5: Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna.
7: Trudno coś deklarować, a jednocześnie no chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja, tak?
5: Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzę w Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników. Emocji nie zabraknie też pewnie w dolnej połowie tabeli, bo na starcie rozgrywek ciężko wskazać kandydatów do spadku.
4: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Holender Mark Van Bommel został selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Belgii. Zastąpił Francuza Rudiego Garcia, z którym belgijska federacja nie przedłużyła kontraktu mimo awansu do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. 49-letni Van Bommel to 79-krotny reprezentant Holandii i wicemistrz świata z 2010 roku. Do końca roku Belgia rozegra 6 meczów w Lidze Narodów. Słoweniec Tadej Pogacar wygrał 19 etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą na Alpe d'Huez i powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej. Drugi był Francuz Lenny Martinez, a trzeci zwycięzca wczorajszego etapu Ekwadorczyk Richard Carapaz. Z kolei w Tour de Pologne kobiet pierwszy etap z metą w Zamościu wygrała Holenderka Lorena Wiebes. Najlepsza z Polek Olga Wankiewicz zajęła 5. miejsce. Łukasz Czapla zdobył w Talinie brązowy medal strzeleckich mistrzostw świata w ruchomej tarczy w konkurencji 40 mix. Czempionem globu został Haik Minasyan z Armenii.
0: Sobota słoneczna i cieplejsza, bo jutro w ciągu dnia od 21 stopni na północnym wschodzie i wschodzie do 24 stopni w centrum i do 29 stopni na zachodzie. Miejscami na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu.
3: Bonton Radio. I wszystko gra.

Reklama. Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze.

0: Sieci preizolowane, usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
5: Chełmska Biblioteka Publiczna imienia Marii Pauliny Orsetti realizuje projekt W poszukiwaniu tradycji na styku kultur, na styku pokoleń. Dofinansowany ze środków budżetu państwa przyznanych przez ministra edukacji w ramach programu Kompas Młodego Obywatela. W programie adresowanym do dzieci i młodzieży wiele ciekawych wydarzeń oraz inspirujących spotkań z kulturą i tradycjami ziemi chełmskiej. Odkrywaj historię, rozwijaj swoje pasje i przeżyj niezapomnianą przygodę. Szczegóły na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Chełmskiej Biblioteki Publicznej. Zapraszamy.
6: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla Twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki, sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110, telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.

0: 11,99. Cena przed obniżką 19,99. A winogrona białe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. Grill Patron!
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Łoszpark. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Łoszpark. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Łoszpark. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek. Montessori to

0: 780. Tramsway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
4: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
5: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
6: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
7: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra Skina Corso.
6: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
7: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
6: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
8: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
9: Reklama.
10: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Odwiedź nasze salony w Krasnystawie i Chrubieszowie.
2: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.

0: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Jak

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Miasto Chełm oraz Chełmski Dom Kultury zapraszają na niezwykły koncert w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Damian Ukiedrze z piosenkami do tekstów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Już 1 sierpnia o godzinie 19 na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Wstęp wolny. Połączmy się we wspólnym wspomnieniu o tych, którzy oddali młodość za wolność. Więcej informacji na stronie HDK-u. Patroni medialni, Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
6: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio.

0: z porozłamie uszczuplone o ponad 40 osób. Poznajemy kulisy rozmów. Olbrzymi statek w gdyńskim porcie, tak dużego nigdy dotąd tam nie było. Podczas upałów można się schłodzić w lodówce. Specjalne kapsuły, do których może wejść człowiek, trafiły właśnie na rynek. Michał Wierzchoła. Negocjacje z kierownictwem PiS-u trwały kilkanaście godzin przez 3 dni. Poniedziałek, wtorek i środę ujawnił poseł Paweł Jabłoński, mediator ze strony Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. A to, że nie przyniosły skutku, wiemy już od kilku godzin. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłosił, że zwolennicy byłego premiera będą z partii wyrzuceni, bo nie podpisali tak zwanej lojalki.
1: Podjęli taką decyzję, jaką podjęli. Wnioski muszą być wyciągnięte. Nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych.

0: No tak się po prostu ułożyło.
1: Zostaliśmy wypchnięci przez grupę intrygantów biegłych w partyjnych gierkach, którzy mieli wielki wpływ na prezesa. Tak sprawę widzi Mateusz Morawiecki.
2: Do ostatniego momentu walczyliśmy rzeczywiście o jedność. O to, aby móc działać jako to drugie płuco, czyli poszerzać elektorat.
1: Jak wyliczył Morawiecki, lojalki dyktowanej przez kierownictwo PiS-u wraz z nim nie podpisało w sumie 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów. Na razie nie zapadła decyzja, czy tworzyć będą własny klub w Sejmie i jaka będzie nazwa ich ewentualnego ugrupowania. Jeszcze przez godzinę obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Alerty wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą wschodniej części kraju. Pilnej uwagi wymaga część zapór wodnych w Polsce, alarmuje raport Fundacji Client Earth. Według opracowania około 1/5 analizowanych obiektów jest w złym stanie technicznym. Wśród najstarszych konstrukcji znajduje się zapora w Pilchowicach na Dolnym Śląsku. Obiekt na rzece Bóbr ma ponad 100 lat i przechodzi modernizację, mówi Marta Klimkiewicz z Fundacji.
3: Ponad 40 zapór w Polsce przekroczyło wiek alarmowy, czyli 50 lat. A dlaczego to jest wiek alarmowy? Bo właśnie 50 lat to jest wiek, który ONZ wskazuje jako próg, po którego przekroczeniu zapora zaczyna być bardziej narażona na awarię.
1: Podobne wyzwania dotyczą innych dużych zbiorników, m.in. zaporów w Solinie, Włocławku czy obiektów kaskady Nysy-Kłodzkiej. Port Gdynia po raz pierwszy w historii przyjął kontenerowiec o długości blisko 400 metrów. Szerokość tego statku wynosi aż 54 metry. Jednostka zacumowała przy Nabrzeżu Helskim i akurat przez cały weekend tam pozostanie, więc to może być turystyczna okazja do zobaczenia giganta. Statek z Gdyni wypłynie w poniedziałek. Na rynek w Japonii trafiły lodówki, w których człowiek może się ochłodzić. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka w ciągu kilku minut. Temperatura wewnątrz kabiny wynosi 15 stopni, jednak kiedy wchodzi do niej człowiek, to uruchamia się dodatkowy nawiew. Kierowany na głowę, plecy i ramiona strumień powietrza ma zaledwie 5 stopni. Twórcy liczą, że takie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, których pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach. Cena to w przeliczeniu około 35 tysięcy złotych. Jest też droższa wersja ulepszona, zawierająca przenośne akumulatory, co pozwoli umieścić lodówkę na przykład na placu budowy. Najcieplej będzie jutro na zachodzie Polski do 29 stopni, w centrum 24, a najchłodniej na północnym wschodzie i wschodzie około 21 stopni. W sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu.
4: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Reklama. Chełmskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Z nami dobrze się mieszka. Do 30 sierpnia trwa nabór wniosków o najem mieszkań w nowej inwestycji przy ulicy Zachodniej. To pierwszy siedmiokondygnacyjny budynek wielorodzinny w Chełmie i drugi etap rozwoju osiedla Chełmski TBS. 40 nowoczesnych mieszkań o zróżnicowanych metrażach. Komfortowe miejsca do życia dla wszystkich, również dla seniorów i osób z niepełnosprawnością. Winda, garaż podziemny oraz plac zabaw. Więcej informacji oraz formularz na tbs.hełm.pl. Odwiedź biuro chełmskiego TBS-u przy ulicy 11 listopada 4, lokal 5. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia Socjalna Ambrozja. Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Telefon 666 559 679. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, Twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
0: Reklama.
3: Słuchacie Bonton Radio.

0: reklama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
1: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z 5 dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
1: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
2: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Firma Wschód to sprawdzone miejsce dla twojego auta. Oferujemy profesjonalne badania w okręgowej stacji kontroli pojazdów, a także serwis tachografów cyfrowych Webasto oraz klimatyzacji. Potrzebujesz więcej miejsca? Szeroki

0: Wybór renomowanych przyczepek samochodowych, boksów dachowych, bagażników samochodowych oraz rowerowych zapewni Ci możliwości transportowe, których potrzebujesz. Montujemy też haki holownicze, serwisujemy i wynajmujemy przyczepki. Sprzedajemy do nich części i akcesoria. Chorodyszcze, Kolonia, ulica Włodawska 110. Telefon 502 105 102. Wschód. Twój pojazd w dobrych rękach.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama. 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Przychodnia Marmet zaprasza do gabinetu stomatologicznego. Świadczymy usługi w zakresie stomatologii zachowawczej, dziecięcej, chirurgii, endodoncji i protetyki. Najnowszy sprzęt – pantomogram 3D. Wykonujemy badania USG i RTG oraz bezpłatne badania mammografii w ramach NFZ dla pań w wieku od 45 do 74 roku życia w nowoczesnej technologii cyfrowej. Ponadto oferujemy wizyty i konsultacje lekarzy specjalistów ortopedii dla niemowląt, dzieci i młodzieży. Przychodnia Marmet, Chełm, Obłońska 9, telefon 82 563 90 74. Zadzwoń, zapewniamy szybkie terminy badań.

0: development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio.

0: Reklama. Ulokuj dobrze swoje pieniądze. Już jest perła wśród lokat. Lokata perłowa we Wschodnim Banku Spółdzielczym w Chełmie. Oprocentowanie zmienne nawet 3,5% w skali roku. Załóż lokatę na 6 lub 12 miesięcy. Proste zasady bez dodatkowych warunków. Zapraszamy do placówek Wschodniego Banku Spółdzielczego. Więcej informacji na stronie www.wbschelm.pl.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbopolsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, parking.

0: Miejskiej imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
1: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
0: Materiał finansowany przez Partię Razem.
2: Marzysz o kameralnym, eleganckim miejscu do życia? Apartamenty Szpitalna w Chełmie. Willowy styl, duże tarasy, ogródki i dwa miejsca postojowe w cenie. Komfort, prywatność i nowoczesność na wyciągnięcie ręki. Zadzwoń 518 524 828.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Bonus

0: Decyzja podjęta. PiS podzielone i uszczuplone o kilkadziesiąt osób. Największe lotnisko w Polsce, Chopina, będzie jeszcze większe. Wróciła piłkarska ekstraklasa. W pierwszym meczu sensacji nie było. Michał Pierzchoła. Po zapisem jest 40 posłów, senator i 3 europosłów. To zwolennicy Mateusza Morawieckiego zrzeszeni w stowarzyszeniu Rozwój Plus. Decyzja o wyrzuceniu ich z partii nie jest jeszcze formalna. To stanie się bowiem dopiero we wtorek, gdy rozłam przypieczętują władze Prawa i Sprawiedliwości.
1: My nie mogliśmy patrzeć na stowarzyszenie inaczej niż jako element właśnie tego planu podziału partii.
0: Mówił prezes PiSu Jarosław Kaczyński. W grupie Morawieckiego są osoby, które piastowały wysokie stanowiska rządowe i partyjne, głównie za rządów Zjednoczonej Prawicy, gdy premierem był Morawiecki. Lider stowarzyszenia ujawnił, że działacze wyruszą teraz w trasę po Polsce. Unikał odpowiedzi na pytanie, czy w Sejmie stworzą klub i czy powstanie nowa partia. Podatek od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych bez podpisu prezydenta. Karol Nawrocki skierował ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Projekt zakładał opodatkowanie nadmiarowych zysków, jakie firmy paliwowe osiągnęły poprzez podniesienie marży po wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie. Według prezydenta podatek w takim kształcie to zmienianie zasad w trakcie gry.
2: Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną.
0: Decyzję Karola Nawrockiego w mocnych słowach krytykuje rząd. Prezydent zamiast po stronie Polaków stanął po stronie koncernów paliwowych i ich potężnych zysków, skomentował w mediach społecznościowych minister finansów Andrzej Domański. Podatek od nadmiarowych zysków miał przynieść do polskiego budżetu 4 miliardy złotych. Pieniądze miały zrekompensować wydatki, jakie rząd poniósł na pakiet obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa, czyli na program CPN. Na wolność wróciła młoda wilczyca, którą pod koniec marca potrącił samochód na drodze S6 niedaleko Pruszcza Gdańskiego. Po wypadku miała kilka operacji, potem była rehabilitowana i wróciła do zdrowia. Wilczyca, która otrzymała imię Marlenka, ma się dobrze, jest monitorowana dzięki obroży telemetrycznej. Największe lotnisko w Polsce będzie jeszcze większe. Jest decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. To kluczowa zgoda. Za 3 lata na płycie ma być więcej stanowisk dla samolotów. Przybędzie prawie 30 miejsc. Większy ma być też terminal. W ubiegłym roku z warszawskiego portu skorzystało 24 miliony pasażerów. Po powiększeniu przepustowość ma wynieść 30 milionów. Chopin ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia lotniska w ramach projektu Port Polska, co jest planowane na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony na nowe lotnisko. Wróciła piłkarska ekstraklasa. Dziś pierwsza kolejka jubileuszowego sezonu, bo to stulecie rozwoju.

0: rozgrywek ligowych w Polsce. Na początek mecz Radomiaka z Beniaminkiem Wieczystą Kraków. Tu wynik znamy 2-1 dla drużyny z Radomia. Tym samym Radomianie wygrali swój czwarty, kolejny inauguracyjny mecz w sezonie. A od pół godziny trwa spotkanie Pogoni Szczecin z Legią Warszawa, która liczy na dużo więcej niż w poprzednim sezonie. Jutro będzie dużo słońca, chociaż na północy i wschodzie więcej chmur. Na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich możliwe w sobotę słabe, przelotne opady deszczu. Jutro od 21 stopni na wschodzie i północnym wschodzie do 29 stopni na zachodzie.
1: Słuchacie

reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowania

0: Panie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Adrian Zandberg w Chełmie opowie o Turbo Polsce. Planie razem na ambitne inwestycje w przyszłość zamiast politycznej szarpaniny.
2: Możemy zbudować Polskę, która inwestuje w przyszłość. Polskę, która jest zasilana czystą energią z atomu. Polskę, która buduje nowe przemysły.
1: Przyjdź na spotkanie. Chełm, 26 lipca, godzina 12, Park Miejski imienia Unii Europejskiej przy skateparku.
3: Serdecznie Państwa zapraszam. Adrian Zandberg.
1: Materiał finansowany przez Partię Razem.
4: Reklama. Bum.

0: apartament. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
2: Reklama. Orlon Radio. I wszystko gra. 104,9 FM.

0: reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Reklama.

0: PiS podzielone i uszczuplone o ponad 40 osób. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. Ceny paliw dalej w górę. Diesel może być powyżej 8 zł. Michał Pierzchała. 40 posłów, jeden senator i 3 europarlamentarzystów poza Prawem i Sprawiedliwością.
1: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
0: Jak zapowiedział Mateusz Morawiecki, działacze jego stowarzyszenia Rozwój Plus wyruszą teraz w trasę po Polsce. Dodał, że raczej nie planuje się odwoływać od decyzji o wyrzuceniu jego i jego stronników z Prawa i Sprawiedliwości, choć zastrzegł, że wszelkie decyzje musi jeszcze przedyskutować i przemyśleć. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w specjalnym oświadczeniu zapowiedział, że w przyszłym tygodniu odbędzie się posiedzenie Komitetu Politycznego, który formalnie zatwierdzi usunięcie zwolenników Morawieckiego z partii.
2: W żadnym wypadku nie chcemy się rozstawać w jakiejś niechęci, czy tym bardziej w jakichś silniejszych jeszcze uczuciach negatywnych. O, tak się po prostu ułożyło.
0: Prezes PiS chciał, aby Stowarzyszenie Morawieckiego zostało zawieszone, a jego członkowie podpisali deklarację o przynależności do PiS-u. Ponad 40 osób tego nie zrobiło. Kolej tańsza dla zwierząt, ale droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem. PKP Intercity ujednoliciło opłaty za przewóz dodatkowych rzeczy. Pasażerów czekają nowe stawki, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
3: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
0: Od teraz za przewóz roweru, większego bagażu i zwierzęcia obowiązuje jedna stawka 11,90 zł. Największa podwyżka dotyczy dużych bagaży. Tutaj opłata wzrosła dwukrotnie. Nie zatrzymają się wzrosty cen.

0: Paliw, tak uważają eksperci z ePetrol.pl. Ich zdaniem w nadchodzącym tygodniu szczególnie drożeć będzie olej napędowy. Jego średnia cena przekroczy 8 zł za litr. Wzrosty napędza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o wznowienie amerykańsko-irańskich ataków, a także mamy sezon wakacyjnych wyjazdów, więc jest to większy popyt na paliwa. Ulewne deszcze przetaczały się przez wschód kraju. Silne opady w Polsce mogą być skutkiem upałów na południu Europy, przekonują klimatolodzy. Jest to wynik zmian klimatycznych, mówi profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
1: W skrócie się to opisuje jako niż genueńskie, no ale wiemy, że to jest taka pompa, która w warunkach im wyższa temperatura zarówno Morza Śródziemnego, jak i powietrza, tym ta pompa po prostu potrafi przelać większą ilość wody także do Polski.
0: Ekspert dodaje, że zmiany klimatyczne postępują mimo odczuwalnie chłodnego w Polsce lipca. Zapewnia, że upały jeszcze powrócą w te wakacje. Jürgen Klopp już oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł potem, jak Niemcy przegrali z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku, czyli do mundialu w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. 29 stopni pokażą jutro termometry na zachodzie kraju, w centrum 24, najchłodniej będzie na północnym wschodzie i wschodzie 21 stopni. W sobotę dużo słońca, chociaż na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich możliwe słabe przelotne opady deszczu. Bonton Radio.

Słuchacie Bonton Radio.

Tym i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio